0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Real. Czyli Z. Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Mieście o świcie wracamy z Janem Mencfelem do rozmowy o przygodowniku warszawskim. U ciebie w książce na pierwszy plan moim zdaniem przede wszystkim wysuwasz się ty trochę, twoje spojrzenie na Warszawę i to, jaka ty byś chciał, żeby ona też może była w takim naszym odczuciu ogólnym. I o to właśnie chciałam cię zapytać, o tą potrzebę, z jakiej ta książka wyszła i o to, gdzie ty się widzisz jako autor przygodownika.
2: No myślę, że Warszawa, choć jest wspaniałym miastem, jest też, jak każde duże miasto, trochę przytłaczająca i życie w niej potrafi dojechać, krótko mówiąc, nie każdego pewnie, pod różnymi względami, a to finansowymi, bo to nie jest tanie miasto, a to jakimiś życiowymi. I myślę, że to, co zawsze działa, przynajmniej w moim przypadku, przekonałem się o tym już wielokrotnie, to kiedy jest nam jakoś gorzej, kiedy trudniej nam się odnaleźć, to spacer, jakaś wycieczka, odkrycie czegoś nowego, zwiedzenie czegoś, to zawsze jest coś, co poprawia nam nastrój. I żeby to zrobić, nie musimy właśnie nigdzie wyjeżdżać. Nie trzeba rzucać wszystkiego i planować wielkiej wyprawy zagranicznej, tylko można sobie zaplanować fajne popołudnie albo fajną sobotę, właściwie w granicach naszego miasta i przeżyć taką odświeżającą, ekscytującą albo po prostu jakąś refleksyjną przygodę, no właśnie nie wyjeżdżając z Warszawy. I to jest moje odkrycie i moje jakieś takie doświadczenie, którym się chcę podzielić też z czytelnikami. Ale myślę, że ta książka też jest trochę może jakąś formą dyskusji, czy wrzucenia jakiegoś nowego elementu do takiej współczesnej tożsamości Warszawy, bo mam takie wrażenie, że coraz bardziej idziemy w stronę takiego miasta bardzo drogiego, bardzo nowoczesnego, takiego błyszczącego, luksusowego, gdzie tak naprawdę właściwie nie ma nic za darmo. Ja wszystkie przygody, które opisałem w książce, to są rzeczy, które można zrobić zupełnie za darmo. Można po prostu pójść, obejrzeć coś, pójść i się przejść, pójść i coś zwiedzić i nie zapłacić za to ani złotówki. I chciałbym, żeby Warszawa pozostała takim miastem, w którym nie wszystko jest na sprzedaż, w którym chronimy też cenne miejsca, na przykład przyrodniczo i żeby po prostu nie zatracić tego warszawskiego charakteru, który myślę, że dzisiaj na pewno jest wielką atrakcją tego miasta.
1: Zapytam teraz takim głosem trochę nie swoim, tylko który sobie wyobrażam jako taki sceptyczny. Panie radny, tyle jest do zrobienia w tym mieście. Bobrami się trzeba zająć. A to czemu pan pisze jakiś przygodownik?
2: No właśnie dlatego, że na co dzień zajmuję się tymi poważnymi sprawami i no cóż, to była taka moja odskocznia od tego, że muszę tu a to walczyć z nielegalnymi reklamami, a to z wyburzeniami jakichś budynków, a to z wycinkami drzew, bo niestety ciągle takie rzeczy w Warszawie są na porządku dziennym. Chciałem po prostu trochę też w tej książce się wyżyć, że tak powiem, w takim bardziej pozytywnym sensie.
1: Korzystając z tej okazji, że możemy o tym teraz porozmawiać, jakoś chociaż pod koniec naszej rozmowy o przygodowniku warszawskim, chciałam zapytać właśnie o to, co twoim zdaniem teraz jest jakby najważniejsze, czym musimy się najbardziej zająć?
2: No myślę, że właśnie musimy jakoś spróbować nie dopuścić do tego, żeby Warszawa stała się właśnie takim miastem, w którym właściwie jest miejsce tylko dla bogatych, mówiąc krótko, i mamy duży problem z kosztami życia, przede wszystkim z kosztami mieszkań. Na szczęście wiele rzeczy udało się utrzymać na takim poziomie przystępnym.

0: dostępnym, na przykład mamy dobre ceny biletów w komunikacji miejskiej i wydaje mi się, że to jest jakieś zadanie dla nas. Ja też sobie stawiam taki cel jako radny, żeby właśnie Warszawa się tak do końca nie skomercjalizowała i nie stała się takim miastem na sprzedaż, bo wiele miast popełniło taki błąd i odkręcanie go, kiedy się już pozwoliło na zabudowanie jakichś cennych miejsc, no jest dużo trudniejsze niż po prostu uratowanie tego, co teraz mamy. Na przykład chociażby dzikiego brzegu Wisły, który chyba warszawiacy już polubili, ale mogę sobie łatwo wyobrazić, że ktoś padnie na pomysł, żeby tam postawić jakieś kolejne biurowce, wieżowce albo mieszkania za kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr.
1: Też, żeby zakończyć naszą rozmowę na przygodowniku, zaczęłam trochę od tego, że to jest też literackie, że moim zdaniem to też jest fajne, fajnie, dobrze napisane. I też na tym chciałabym skończyć, bo też wyczuwam między wierszami w tej książce, że to jest taki projekt, gdzie masz jakiś pomysł, przychodzi ci pomysł do głowy, jesteś mega podekscytowany i bardzo chcesz to zrobić i myślisz sobie, muszę to zrobić, zanim ktoś inny to zrobi, i potem zaczynasz wątpić, jest taki proces, czy to będzie naprawdę jednak dobre, a w końcu mówisz, a dobra, robię. Jak to było?
0: No, trochę tak to było. Też dziękuję wydawcy, czyli Newcomers, że uwierzyli w ten projekt i zechcieli go wypuścić na światło dzienne. No na pewno zastanawiałem się, czy radnemu warto, wypada wydawać taką książkę, która jest trochę czasami niepoważna wręcz, bo to jest książka napisana w jakiejś takiej czasami śmiesznej konwencji. No ale ostatecznie uznałem, że chcę się też podzielić z mieszkankami, mieszkańcami Warszawy, tym jak ja widzę to miasto, od jakiej strony czasami na nie patrzę i że czemu mam tego nie zrobić. W końcu no to jest jakieś spojrzenie na Warszawę, które może być dla kogoś ciekawe, nowe, a może właśnie znajdą się ludzie, którzy uznają, że oni patrzą na to miasto podobnie jak ja i też będzie to dla nich fajne, żeby wiedzieć, że ktoś na to patrzy w taki sposób.
1: W Mieście o Świcie razem z nami był Jan Mentzfel, autor przygodownika warszawskiego.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
1: Po reklamie.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Sprawdzamy mapę pogodową i tak, 12 stopni w Warszawie, 11 w Częstochowie, 11 w Krakowie i we Wrocławiu, 13 w Szczecinie i w Koszalinie, w Trójmieście 12-11, Warmia, w Lublinie też 11 na przykład i w Białymstoku 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
0: Minęła siódma, dzień dobry, 25 dzień września i piątek imieniny Aurelii, Kleofasa i Kamila. Przekręcamy karteczkę z kalendarza. Uwaga dzisiaj. Dzień spóźniania się z wdziękiem jest. Tak, Oscar Wilde powiedział, punktualność jest złodziejem czasu. Zapraszam do 10.
3: Nastaw się.

0: chciałam, żeby to do końca poleciało właściwie, że nie ma czegoś takiego jak doskonały mężczyzna. A tutaj sobie patrzę, że zostawili wczoraj chłopcy swoją planszę radiową, wideo, bo mimo, że to jest radio, to mamy tutaj multimedialne studio i napisane na tej planszy jest: czego pragną mężczyźni. Chciałabym się zastanowić, ale gdybyście panowie mieli jakiś na to pomysł, to bardzo proszę, dajcie znać. Dzisiaj przypominam, że jest dzień spóźniania się z wdziękiem i że punktualność jest złodziejem czasu, a wczoraj było dużo o czasie i dużo o przenoszeniu się w czasie w literaturze, na przykład japońskiej, bez Prusta, to dzisiaj też możemy zrobić literackie wielkie spóźnienia, na przykład, żeby sobie to obmyśleć, obgadać. I jest piękne nowe wydanie Anny Kareniny do dostania i będzie też Bolesław Prust dzisiaj. I jeden wiersz w radiu też dzisiaj będzie i będą zaproszenia do kina. To jest zapowiedź tego, co do 10:00 będzie też o roztańczonej aktywistce. No właśnie, nie byłam na tej berlińskiej wystawie Ikona w ruchu, ale widziałam tę samą wystawę w Londynie, bo można albo do Berlina, albo do Londynu. I będzie dużo miłych zaproszeń weekendowych. To tak tytułem wstępu. Z wdziękiem kilka zapowiedzi.
1: Nastaw się na chillout.

0: momencie, czyli za 7:22 na zegarze. No to teraz zaproszenie. Muzeum Narodowe zawsze jakoś tak się układa od jakiegoś czasu. Chociaż zawsze to jest jakiś taki kwantyfikator czasowy, ja tego nie lubię. Ale ta jesień zawsze jest dosyć wyjątkowa. No i myślę sobie, że to, co nas czeka za chwilę, czyli rzeźba na meblościankę, ale też nowe odsłony gabinetu fotografii, na przykład i tu Józef Czechowicz, a już w tej chwili w Muzeum Narodowym niestrudzony obserwator, czyli Adolf Menzel, no i obok Dürera właściwie i Liebermana też należy do grona najważniejszych artystów niemieckich, których można oglądać, okazuje się, nie tylko w Niemczech. Jak sobie myślałam o tym i kiedyś rozmawiałam, czy da się w jakichś takich prostych klasyfikacjach uporządkować życie takich wielkich artystów, no to tutaj się nie da, no bo jego twórczość przebiegała równolegle do przemian zachodzących w sztuce XIX wieku. I to tak jak się nie da o epokach literackich rozmawiać w taki sposób, można powiedzieć, że po tym jak rozum i racjonalizm były istotne, to nastąpiło wyparcie do czucia i wiary, które silniej mówią niż mędrce szkiełko i oko. Możemy się umownie ustawić, że ballada, romantyczność była początkiem epoki romantyzmu i tym, co ona ze sobą wnosiła, czyli i czucie, i wiarę, i mistycyzm, i oniryzm, i tę całą resztę. A tutaj przy okazji niestrudzonego obserwatora w Muzeum Narodowym mamy te przejścia, oglądając wystawę, która była już do obejrzenia zresztą, nie w Polsce, ale była. Jak to przejście z romantyzmu po realizm i historyzm wygląda w takiej ważnej twórczości. Poza tym o tym artyście warto też powiedzieć, że on jest uznawany za prekursora impresjonizmu w Niemczech. Przez całe życie uważnie obserwował i rejestrował otaczającą go rzeczywistość, interesowało go wszystko, wydarzenia historyczne, a z drugiej strony taka codzienność i prostota w tej codzienności i królewskie ceremonie, i robotnicy przy pracy, i rozległe pejzaże, i zwyczajny pień drzewa. Sztuka była dla niego sposobem przedstawiania świata i jest tutaj w tej opowieści coś romantycznego, ale też próbował ten świat zrozumieć i poznać. Nic dziwnego, że współcześni pisali o jego przenikliwym spojrzeniu zza okularów. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się ponad 200 rycin i 45 rysunków artysty, a myślę sobie, że dzięki współpracy z muzeami narodowymi we Wrocławiu i w Poznaniu na ekspozycji znajdują się też obrazki, rysunki i ryciny Menzla ukazujące różnorodność jego twórczości. Wystawa podejmuje wiele ważnych tematów i myślę sobie, że warto się na nią wybrać. Kurator Piotr Borusowski zapewnia, że to będzie wydarzenie w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. Adolf Menzel.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
2: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie
3: możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelu.

0: 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie.
7: Chili Z.
6: Słuchasz radia Chili Z.

0: 7:41 na zegarze. Przepraszam, ale muszę się przestawić. A już teraz do zgarnięcia wspaniałe, cudowne bilety do kina na lalkę pełnometrażową i Bolesław Prus przed Państwem. Wokulski może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby znalazłszy się raz w teatrze, nie zobaczył panny Izabeli. Zrobiła na nim szczególne wrażenie, zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. Czuł, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje. Ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, Uniwersytet Syberia, ożenienie się z wdową po Minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie miał chęci. Wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli. Niekiedy zdawało mu się, że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykłą, a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana. Przez pewien czas obaj milczeli. Wreszcie odezwał się Wokulski. Powiedz mi, czy medycyna zna taki stan umysłu, w którym człowiekowi wydaje się, że jego rozproszone dotychczas wiadomości i uczucia złączyły się jakby w jeden organizm? Owszem, przy ciągłej pracy umysłowej i dobrym odżywianiu mogą wytworzyć się w mózgu nowe komórki albo skojarzyć się między sobą dawne. No i wówczas z rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dziedzin wiedzy tworzy się jedna całość. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalenia czegoś i utrwalenia gatunku? Powtórzył Wokulski. 3 wyrazy, a 4 głupstwa. Zrób 6, odpowiedział doktor. Bo 5 już zrobiłeś. Zakochałeś się. 45 lat to epoka ostatniej miłości, najgorszej. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po 100. pierwszej już nic. To był fragment lalki. Tam jest jeszcze dalsza część, ale to już wchodzi w temat małżeństwa i nie będziemy tutaj przeciągać struny. Już teraz zaproszenia i to w dodatku podwójne, czyli możecie kogoś zabrać na lalkę przepuszczoną przez kalkę współczesności, czyli Zagubiony Dorociński, Czarująca Urzędowska i Figlarna Kulesza. Największy paradoks lalki polega na tym, że docenia się dopiero po latach. Kawalski i Drabik swoją ekranizacją postawili sobie za cel nie tylko odczarować złe pierwsze wrażenie powieści, ale wpuścić do niej powiew świeżości polskiego kina. Premiera już 30 września, a bilety czekają. magdalena.kasprowicz@gmail.pl. Bardzo proszę, polecam uruchomić śmiałość i już teraz napisać w sprawie zaproszeń do sieci Kin Helios.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 17.55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
23: Nastaw się na Chill Out.
22: Chilli Z.
23: Chilli Z.
22: Pogoda.
24: 12 stopni w Warszawie. Choć wydaje się cieplej jakby, w Lublinie też 12 stopni, w Białymstoku 10, w Suwałkach 10, 11, Olsztyn i Warmia 13, Trójmiasto 13, w Szczecinie 12, w Poznaniu 10, we Wrocławiu 11, na przykład w Opolu i w Rybniku też 11.
22: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
24: Dzień dobry. 8 na zegarze, 25 dzień września, piątek, imieniny Aurelii, Kleofasa i Kamila. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień spóźnienia się z wdziękiem. Dobrze, żeby się na najważniejsze rzeczy w życiu jednak nie spóźniać, bo potem człowiek żałuje tego, czego nie zrobił, a nie tego, co się mu przydarzyło.
22: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
24: To zapraszam do 10:00.

0: Abrakadabra, 11 minut po godzinie 8. Miała być Josephine Baker, ale moim zdaniem nie będziemy się wybierać do willi francuskiej pod Paryżem, żeby obejrzeć tę wystawę dzisiaj akurat, bo jest deszczowo. Sprawdziłam. Wybierzemy się tam kiedy indziej. Są dwa rodzaje spóźnień. Pierwsze to biegnięcie z zadyszką, lawiną przeprosin i parasolem, który otwiera się w najmniej stosownym momencie, albo takie życie na styk. Drugie to to takie, kiedy ktoś się pojawia z gepardem na smyczy. A propos Josephine Baker, różnica nie tkwi w zegarku, tylko w kręgosłupie. Dzisiaj więc proponuję w związku ze spóźnieniem się z wdziękiem wejść tak, jakby czekano właśnie na nas i tylko na nas. Z płaszczem narzuconym niedbale i spojrzeniem jak po lekturze Prusta. W dłoni kawa, w której ilość jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co nas po niej czeka. No dobrze, teraz warto w życiu się nie spóźniać na ważne rozmowy, na ważne osoby. Newton opisał to prawem, im większa różnica temperatur między filiżanką a światem, tym szybciej ucieka ciepło. Z ludźmi jest dokładnie tak samo. Najgorętsze słowa stygną najszybciej, gdy świat jest wokół chłodny, kiedy powiemy coś za późno albo odłożymy na lepszy moment. No i tak jest trochę w tej książce. A w związku z tym, że po przeprowadzce okazało się, że Toshikazu Kawaguchi w szafce zajmuje sporą część i wszystkie to są książki z autografami, no więc warto je rozdać. To jest książka o maleńkiej tokijskiej kawiarni, o której wielokrotnie wam opowiadałam. A w tej kawiarni ludzie mogą się przenieść w czasie. Ale jest jeden warunek. Muszą wrócić, zanim wystygnie kawa. I to jest ten warunek do spełnienia. I wracając, nie mają wpływu na rzeczywistość, która jest teraz. Mogą załatwić niezałatwione sprawy, spotkać się z kimś, z kim chcieliby się spotkać. Nie da się zmienić teraźniejszości, cokolwiek zrobił w przeszłości. Spotkają tylko osoby, o których myślą. W tej maleńkiej tokijskiej kawiarni, jak ktoś był w Tokio, to wie, że jest cała masa małych uliczek i małych kawiarenek. I jak się chodzi, to się być może po przeczytaniu tej lektury szuka takiej kawiarenki, która potrafi nas przenieść w czasie. Zastanawiam się też, jakbyście mieli taką wiedzę i taką możliwość, do którego momentu w życiu chcielibyście wrócić. Ta książka porusza nawet wtedy, kiedy wiemy, że przyszłości nie da się zmienić, a podróż wydaje się bez sensu, ale okazuje się, że w tej podróży zmieniamy się my. Chodzi o słowa, których nie powiedzieliśmy na czas i o to, żeby powiedzieć je, póki kawa jest jeszcze ciepła. I dokładnie o tym jest ta książka, jak sztuka teatralna, która też powstała w związku z tą opowieścią i była przed historią literacką. magdalena.kasperowicz@gz.pl. Bardzo proszę, kilka egzemplarzy czeka. Zagadałam się potwornie. Już starczy.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 8:21 na zegarze. Słuchacie Chili Z. A już teraz Dom na Korzeniach, czyli do 11 października zaproszenie do zachęty. Ja już mówiłam o tej wystawie, bo byłam na niej tuż po moich wakacyjnych wojażach, mniej lub bardziej trafionych, jeżeli chodzi o Półwysep Helski, bardziej jeżeli chodzi o pierwszą wizytę nad Zatoką Kotor, dosyć ładną. Ale Dom na Korzeniach to jest historia o więzi z miejscami, z którego się wywodzimy, albo o braku tych więzi, ale też o złożonych naszych tożsamościach i człowieku jako części całości. Muszę wam powiedzieć, że bardzo chciałam fizykę studiować, szczególnie kwantową. Kiedyś chodziłam na takie wykłady otwarte, jak jeszcze nie byłam tak zajętym poważnie człowiekiem. I tam kiedyś ktoś zadał pytanie profesorowi fizyki, który przyleciał z Londynu na wykład gościnny, czy jest szansa, że w jednym ciele i w drugim ciele ludzkim są atomy pewnej całości wymieszane. I właściwie wprost padło pytanie o to, czy istnieją jakieś dwie połówki. Ten profesor się zaśmiał i powiedział, że właściwie nie ubyło i nie przybyło niczego od wielkiego wybuchu, więc istnieje szansa, że to się mogło wszystko wymieszać. I trochę to jest historia Łukasza Radziszewskiego i tego projektu, którego kuratorką jest Magda Kardasz w Zachęcie. Bo myślę sobie, że można takie artefakty zbierać, tradycje, zwyczaje i prywatne poczucie zadomowienia i też pokazać to na wystawie. Nie wiem, czy pamiętacie, w 2016 roku była taka akcja Zaczyn z ponad 100-letnim zakwasem chlebowym i Nauka pieczenia chleba. I to był projekt Łukasza Radziszewskiego. W ogóle to miejsce projektu Zachęty. Jestem w Towarzystwie Miłośników i Miłośniczek Narodowej Galerii Sztuki, tej właśnie. To bardzo ładna była historia o tych naszych kolażach, z których się składamy, i o naszej kompulsywności, która nas definiuje i co my sobie zbieramy, co my sobie w tej głowie układamy. A Dom na Korzeniach to jest wystawa, która pokazuje, że każdy z nas układa sobie te swoje źródełka według siebie i buduje takie swoje miejsca. W związku z tym warto się wybrać, bo tylko do 11 października Dom na Korzeniach i to jest miejsce projektów Zachęty, więc bardzo polecam.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Muzyka i głos.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49.

0: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku.

0: września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

dzisiaj Halina Poświatowska. Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę. To jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni. Gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół, a ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką, drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok. To jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nietknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
12: Po reklamie. Chili Z. Pogoda.
13: Idziemy od Krakowa. Wspaniałego. 12 stopni w Krakowie, 11 w Katowicach, 12 we Wrocławiu i w Poznaniu, 14 w Szczecinie, 14 w Trójmieście, w Olsztynie 12, w Warszawie 13, w Lublinie 12 i w Rzeszowie też.
12: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
13: Minęła 9.25 dzień września, mamy piątek. Dla wielu z nas to jest początek wspaniałego weekendu, chwili wytchnienia, oddechu i spokoju może nawet. Dzisiaj imieniny Aurelii, Kleofasa i Kamila i dzień spóźniania się z wdziękiem, więc pozwólcie sobie na odrobinę nonszalancji porannej.
12: Chili Z. Nastaw się na chill out.

9 minut po godzinie 9. Słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie do lektury i książka do dostania. Faronauci Adama Robińskiego. 10-letni chłopiec, który stoi na bałtyckiej plaży i pyta o horyzont. Czym jest? Czy można go dotknąć? Co się za nim kryje? 30 lat później dorasta i jako dorosły wyprawia się za morze, by samemu odpowiedzieć na te pytania. Chce, by każde z 9 państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy i Polska, opowiedziały mu o własnej perspektywie, z jakiej patrzy na najmłodsze morze świata. W rezultacie opisuje nie jeden, lecz wiele Bałtyków. To jest taki reportaż Adama Robińskiego, który układa się w mozaikę siedlisk i krajobrazów, słonawych lagun, piaszczystych plaż, wydm, klifów i skalistych archipelagów. A autor podąża wzrokiem za kluczami migrujących ptaków, a potem zabiera nas pod wodę do świata morświnów, a także większych waleni, które czasami nadpływają w te strony. Wędruje z nami po zamarzniętej zatoce, wchodzi do latarni morskich i studiuje trasy słynnych wypraw, a wreszcie dociera tam, gdzie granice morza i lądu się zacierają. Czy to za sprawą niepowstrzymanych sił geologii, czy wyłącznie ludzkiej fantazji? Kiedy byłam mała i siedziałam nad morzem, zastanawiałam się, gdzie jest ten moment styku między niebem a wodą i czy można się tam dostać? Można. Z pomocą tej książki. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Mówiłam, że jesienią będzie dużo prezentów, bo jesień sprzyja uprawianiu różnych rzeczy i czytelnictwa także.

0: Słuchajcie, czyli za 18 minut po godzinie 9. Jak dostrzec piękno w modernizmie? Pytał w książce Maciej Dusiciel-Czarnecki. Jak patrzeć na architekturę poza kadrami wiralowych, instagramowych zdjęć? Jest to naprawdę książka zaskakująca. Czytam sobie bardzo powoli niektóre książki, bo dzisiaj modernizm, który ja bardzo lubię, przestał być tylko minionym eksperymentem społecznym, a często jest wyborem estetycznym. Widać to coraz mocniej w mediach społecznościowych. Jeszcze w 2009 roku jeden z naczelnych krytyków modernizmu pisał: fala wyburzeń, jakiej ulegają obecnie modernistyczne budynki, nie wzbudza niczyjego żalu. Ludzie bronią tylko budynków tradycyjnych. To jest Krier, cytowany. Od czasu polskiego wydania tej książki minęło 15 lat, a dzisiaj o modernizmie piszą regularnie portale i pisma, nie tylko branżowe, ale także media popularne, nawet tabloidy. Modernizm wzbudza emocje, jest przedmiotem debat i dyskusji. Dzieje się też tak, dlatego że jest pewien trend, w którym to coraz więcej budynków tego nurtu przechodzi do mainstreamu. Modernizm czasów PRL-u regularnie staje się tłem w popkulturze. Filmy, seriale, teledyski muzyczne, książki na ten temat wychodzą jedna po drugiej. Na spotkaniach, które go dotyczą, wypełniają się sale świecące pustkami podczas innych wydarzeń. I chcę wam powiedzieć, że są takie zaskakujące książki o tym, co nas otacza, i to jest taki nieuchwytny duch uchwycony w literaturze, ale także na zdjęciach. Turysta, futurysta, jak czytać, czuć i rozumieć polski modernizm Macieja Czarneckiego. To jest książka przewspaniała i bardzo wam polecam tę książkę. Właśnie otworzył mi się artykuł Klasyczne romanse, które trzeba znać, lista 5 pozycji. Pozycji czego? Wichrowe wzgórze na pierwszym miejscu. Ale chyba książka, a nie że film, bo film jest straszny. Margot robi w skałach sobie różne rzeczy, a on ją bacznie, podglądacko traktuje, a jest i duma, i uprzedzenie. No to dobra, zaraz wam o tym opowiem. Za moment.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chilize.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chilize.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
7: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.

0: 9:40 na zegarze, słuchacie Chili Z. Poznaliśmy laureatów 18 nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kino Światowit w Katowicach. Krytyczka Klara Cykosz, artysta plakacista Jakub Maria Mazurkiewicz i dyskusyjny klub filmowy Ósemka znaleźli się wśród laureatów 18 nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Środowa gala wręczenia statuetek towarzyszyła 51. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tego wieczoru dużo wyróżnionych, a nagrodzonym wydarzeniem filmowych została 8. edycja Octopus Film Festiwalu. Przegląd 50/50 został zakwalifikowany do finału, a za promocję polskiego kina za granicą doceniono retrospektywę Wojciecha Jerzego Hasa w Hiszpanii. Statuetkę za krytykę filmową otrzymała Klara Cykosz, a najlepszą książką o tematyce filmowej został Elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce okresu transformacji autorstwa Grzegorza Fortuny. Nagrodę za plakat natomiast do filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej odebrał Jakub Maria Mazurkiewicz. Serdeczne gratulacje.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: I tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca tego naszego piątkowego, spokojnego spotkania. Dzwoniłam właśnie do ciebie. Chodź, coś powiesz państwu, może tutaj państwo czekają, aż ty powiesz, że teraz ty będziesz. Bo właśnie wczoraj dostałam taką wiadomość od jednego z naszych stałych słuchaczy, Leszka, że bardzo nas lubi we dwóch, jak gadamy.
1: Dzień dobry.
0: Rafał Turowski.
1: Co? No to we dwóch.
0: We dwóch.
1: Nie, dobrze odmieniłaś tam liczebnik, aby?
0: A to taki
1: uważaj na te kwestie, wiesz, genderowo-językowe, bo to jest bardzo takie delikatna sprawa.
0: To co będzie u ciebie po dziesiątce?
1: Po dziesiątce, o, jest nowy dyplom w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Reżyseruje Jakub Skrzywanek i o samosądzie będziemy rozmawiali dzisiaj. Będą dwa słowa o festiwalu Ciało Umysł. Będzie konkurs taki popołudniowy i będzie płyta tygodnia, więc całe mnóstwo atrakcji.
0: To miło, już ci tu przerzucam, że teraz ty będziesz na tym tutaj ekranie i zaznaczyłam Turowski. Dobrze zrobiłam?
1: Wczoraj, przedwczoraj był Dzień Języka Migowego, no więc tutaj państwu opowiadam, jak jest dzień dobry w języku migowym, jak je zapraszam. To mniej więcej to samo chyba robisz, zdaje się. Albo na przykład powinniśmy, nie wiem, porozmawiamy z Julią, jakąś transmisję tutaj naszych monitorów. To bardzo interesujące, całe mnóstwo kolorowych znaczków i literek.
0: To chociaż to radio.
1: Prawda. Zapraszam o 10:00.
0: A ja dziękuję za teraz i dobrego dnia.
1: Wesołego weekendu ci życzę.
0: Dzięki wzajemnie.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy. Z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Apokalipsie na Chill Out.
1: Minuta po 10:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Pokolenie Y na scenie, ale z piosenkami stworzonymi przynajmniej 2 dekady wcześniej. Zapraszamy na spektakl Koncert do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. W niedzielę na scenie pojawi się Marcin Januszkiewicz, który w spektaklu Pokolenie Y bierze na warsztat teksty napisane przez Jacka Cygana. To nie jest zwykły koncert, ale wulkan energii i pokoleniowy manifest, zapowiada teatr, chociaż okazuje się, że przedstawiciele 2 różnych generacji dzielą wspólną wrażliwość i spojrzenie na wiele kwestii. Ostatnie zaproszenie mam dla Was teraz i żeby się po nie zgłosić, napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl. Pokolenie Y w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku 27 września o 18:00. W grudniu koncert legendarnego trio Mosher, Danielson, Fresco, które od ponad 20 lat zachwyca publiczność na całym świecie, a wcześniej na scenie Krystyna Prońko, Katarzyna Groniec, Grzegorz Turnał, Kasia Mojszczy, Jacek Wójcicki i Beata Robotycka w nostalgicznym programie Krakowskie Klimaty. Tak zapowiada się sezon w Nowochódzkim Centrum Kultury. Będą wielkie powroty i widowiska dużego formatu. Nie zabraknie współczesnych brzmień reprezentowanych przez Huberta Spiętego-Dobaczewskiego, zespół Nene Heroine czy Mateusza Ziółko, a teatromani i miłośnicy rozrywki będą mogli wybierać między Separatką Joanny Szczypkowskiej, krakowską premierą grupy Mumio, a występami satyryków Piotra Bałtruczyka, Romana Żurka, czy międzynarodowego fenomenu komediowego z Australii, czyli The Umbilical Brothers. Jesień uświetni też kultowy kwartet Bogusława Szefera w gwiazdorskiej obsadzie. Logos Fest, czyli dyski Festiwal Słowa, w tym roku koncentrować się będzie wokół twórczości Szekspira. O programie z dyrektorem Teatru Małego w Tychach, Pawłem Drzewieckim, rozmawiała Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
3: To, co jest też dla mnie taką szczególną dumą w związku z tegoroczną edycją, to fakt, że właściwie połowa tego nurtu spektakli popołudniowych to są produkcje naszego teatru, czyli właśnie Córki Króla Lira, a potem przez 3 kolejne dni Hamlet versus Macbeth. Myślę, że to jest najdojrzalsza produkcja naszego teatru.
2: W programie też ogólnopolski turniej recytatorski, którego obradami jury pokieruje Andrzej Seweryn. Festiwal potrwa od 6 do 11 października w Teatrze Małym i Pasażu Kultury Andromeda w Tychach.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: W piątek niestety pochmurno w całym kraju, najwięcej chwil ze słońcem na Śląsku Dolnym i na Opolszczyźnie. 16 stopni w pochmurnym Gdańsku, 16 w pochmurnej Warszawie, nieco chłodniej 15 w Katowicach i 14 stopni w Krakowie. Taki smutny piątkowy przedpołudnie nam się szykuje, a zatem czas na chill out.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Tym bardziej, że piątek to jest jedno z najpiękniejszych polskich słów i będziemy tego słowa dzisiaj używali, jeśli pozwolicie, częściej. Mówi się teraz najpiękniejszych polskich słów. Mamy 4,5 minuty po 10:00. Kłaniam się, zapraszam do 13:00.
0: Nastaw się na chill out.
1: A Cigarettes After Sex na dobry początek naszego spotkania.

11 minut po godzinie 10. Najpierw o przyszłości, miejmy nadzieję, że niedalekiej. To ważna informacja dla tych wszystkich, którzy lubią zwiedzać nasz kraj na dwóch kółkach, bowiem powstanie Velo Pilica, liczący blisko 170 km szlak rowerowy wzdłuż rzeki Pilicy, od granicy śląskiego aż do mazowieckiego. No i dzięki tej trasie, która powstanie za kilka lat, bliżej poznamy nieodkryty jeszcze diament polskiej turystyki, czyli ziemię łódzką. Trasa ma połączyć miejscowości z ich atutami i przyrodniczymi, i turystycznymi. Przedborski, Sulejowski, Ispalski Park Krajobrazowy, Zalew Sulejowski, Rezerwat Niebieskie Źródła, czy też skansen rzeki Pilicy. No cóż, przyszłość jeszcze jest trudno wskazywalna, jeśli chodzi o powstanie gotowego szlaku, bo na razie podpisano listy intencyjne przedstawiciele 15 samorządów z łódzkiego, tych, przez które płynie rzeka, ale jak to się mówi, jeśli chęć jest, no to jest najważniejsze. Trzymamy zatem kciuki i jak tylko rzecz ruszy do przodu, będziemy wam dawali znać.

0: Saint, Lou Saint, czyli Z. Ona jest z Manchesteru, no więc można byłoby powiedzieć, że jest manchesterzanką. Otóż wyobraźcie sobie, że nie. No tutaj źródła dostępne podpowiadają mi, że mieszkanka Manchesteru to jest mankunianka. No to jest bardzo interesujące. Konkurs taki popołudniowy naprawdę sam się układa.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Tak nam mruczał Sam Henschel za 24 minuty 11. Nie wiem, czy to jest czas na mruczankę. Natomiast jest to na pewno czas na przypomnienie Wam o festiwalu Ciało Umysłu. Fantastyczna impreza, chociaż w tym roku bez hasła przewodniego, za to z tematem dziedzictwa, który będzie obecny i w spektaklach, i w innych punktach programu. Specjalny blok w tej edycji, właściwie mini festiwal w festiwalu, to są akcje, działania, spotkania, które pozwolą nam, widzom, wejść jeszcze mocniej w świat i w tematykę wydarzenia. No więc ten mini festiwal zatytułowany jest Museum of Futures. Edyta Kozak, szefowa festiwalu.
1: To 13 bardzo różnorodnych prac, ukrytych w różnych miejscach teatru, przez foyer, okna, na zewnątrz teatru, w toalecie, w przestrzeni takiego studia, gdzie można doświadczać, gdzie można czytać, gdzie można brać tak zwane partytury i samemu je rozwijać, a też wziąć udział w partyturach, które są prowadzone przez artystów. Jest to 3 dni bogatego, dużego programu, który towarzyszy całości festiwalu. Są oczywiście aftertalki z artystami, czyli po wszystkich spektaklach mamy spotkania z artystami, gdzie można dowiedzieć się więcej o samym projekcie, o backstage, o tym, jak spektakl powstawał. A także jest dyskusja, panel dyskusyjny Pakt Nowego Ciała, w którym mam nadzieję, że trochę podsumujemy i zobaczymy, jak dzisiaj, czerpiąc z dziedzictwa i z tej naszej przeszłości, w jaki sposób możemy budować naszą przyszłość i na jakich wartościach.
0: Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu Ciało Umysłu w tym roku od 8 do 11 października. Oczywiście będziemy Wam o tym fantastycznym festiwalu jeszcze przypominać.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

epoka we własnej osobie. 13 minut do 11, Aria Abdul i Olivia Dean jeszcze przed 11. Później, jak zawsze o pełnej, w pogoni za kulturą.

0: Słuchasz radia CZ. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Taniec i ruch, a przede wszystkim to, jak dobroczynny wpływ mogą one mieć na nasze ciało. Oto tematy festiwalu Poruszenia, na który już po raz trzeci zapraszamy Was w Warszawie. To będą przede wszystkim warsztaty pracy z ciałem, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku i doświadczenia, ale też specjalne wydarzenia.
3: Firmu Pina, Wiba Wendersa w sobotę o godzinie 19, a przed projekcją filmu 18.30 jest właśnie spotkanie z tancerzami Tanztheater, Wuppertal, Pina Bausch, Stylo Jerry i Michałem Streckerem, którzy trochę opowiedzą o tym fantastycznym teatrze pracy w nim.
2: Mówi Izabela Borkowska, organizatorka wydarzenia.
3: Michał był asystentem Piny Bausch, więc tym bardziej występuje w tym filmie. Ostatni raz Tanztheater w Polsce był w 2009, kiedy Pina zmarła, więc mam tę ogromną radość i dumę i zaszczyt, żeby gościć ich i współpracować i móc ich do Polski znowu zapraszać. Bardzo się z tego cieszę i serdecznie zapraszam wszystkich na trzeci festiwal Poruszenia.
2: Do domu w Alejach, na scenę na Smolnej i do pracowni artystycznych przy Foxal. 16. edycja Warsaw Gayer Weekend zgromadziła około 17 tysięcy osób. To świetna wiadomość, bo okazuje się, że sztuka współczesna nas interesuje, intryguje, że chcemy czerpać z niej inspiracje i o niej rozmawiać. Galerie, fundacje, instytucje i kolektywy artystyczne otworzyły 60 wystaw, o czym przypominamy, bo te wystawy wciąż jeszcze trwają. Niektóre do 26 września, czyli do jutra, ale program wydarzeń towarzyszących potrwa do końca listopada, a wstęp na wszystkie wystawy i spotkania jest wolny. Portret, jaki znamy, zaczyna się od tego malarza, przypomina National Gallery w Londynie. To on postawił na szczegół i realizm. Chociaż malował 600 lat temu, to wizerunki przedstawianych przez niego osób oddziałują na nas do dziś. Chodzi o malarstwo Jana van Eycka. Już w listopadzie po raz pierwszy w historii będzie można właśnie w National Gallery zobaczyć wszystkie jego portrety w jednym miejscu. Wystawa obejmie 9 obrazów stworzonych przez malarza, które stanowią połowę spuścizny, jaką dzisiaj znamy. Na obrazach zobaczymy twarze tych, z którymi van Eyck spędził całe swoje życie, rzemieślników, kupców i krewnych artysty. Ta wystawa zostanie otwarta 21 listopada i potrwa do 11 kwietnia.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3 po 11, dzień dobry. Kolejna odsłona naszej płyty tygodnia, a także dwa słowa o dzisiejszej premierze w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. To w największym skrócie nasze plany do 12. Proszę zostać z Chili Z.

tym tygodniu przysłuchujemy się płci Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera dosłownie kilka dni temu, 18 września. O trasie koncertowej wspominałem, o pomyśle na płytę wspominałem. Może dzisiaj dwa słowa o artystach, którzy byli w powstanie tej płyty zaangażowani, a są wśród nich Olek Świerkot, współkompozytor, producent znany między innymi ze współpracy z Dawidem Podsiadło czy Kaśką Sochacką. No i last but not least, laureat Fryderyków. Zbigniew Preisner, znany doskonale między innymi ze ścieżek dźwiękowych do filmu Kieślowskiego, także przy tej płycie współpracował przy oprawie orkiestrowej jednego z utworów. No i wreszcie sam Dawid Podsiadło gościnnie w utworze Yeti, który opowiada, no, mówiąc najkrócej, o przezwyciężaniu lęków. Dzisiaj z krążka Chciałbym urodzić się, żeby latałem, utwór zatytułowany Judo.

0: Spooky Link, Dizzy Fay, no taki straszny śmiech, dlatego że piosenka właściwie stworzona z okazji Halloweenu, no więc już wkrótce będzie znów aktualna. Mamy 22 minuty po 11, Daria Zawiałow, Metropolis, już za chwilę.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

Już dzisiaj kolejny krakowski dyplom w Akademii Sztuk Teatralnych. Jakub Skrzywanek reżyseruje Samosąd, spektakl dyplomowy studentów czwartego roku Wydziału Aktorstwa.

0: sofijskich nie sterowaliśmy się samosądami, które miały miejsce w Polsce, na przykład ten we Wrocławiu chociażby. I jest to też paradoksalnie, chociaż w sumie nie, bardzo mocno o dynamice grupy. O tym, jak taka młodzieńcza grupa, taka banda wpływa na siebie nawzajem, o tym, jakie mamy role w tych grupach opresji bardzo mocno, więc nie jest to tylko spektakl o biciu, wyzywaniu i innych złych rzeczach, ale także o, myślę, pewnej refleksji nad tym, kiedy grupa młodych ludzi, jeszcze niedojrzałych, bardzo posługująca się lekko tą przemocą, jest to nawet w pewnej formie zabawa, debatują nad sprawami, które są bardzo ważne, to są sprawy dorosłych, życie człowieka, i myślę, ten kontrast robi coś, tutaj przynajmniej mi robi, jak biorę udział w procesie w tym spektaklu, i myślę, że jest to coś ciekawego do skonfrontowania się.
1: Bartek, powiedz proszę o tekście dwa słowa, bo tutaj czytam, że Kuba Skrzywanek, który oprócz tego, że wyreżyserował spektakl, także jest współautorem scenariusza wraz z Anielą Pudowską i Zuzanną Pytel, ale ten scenariusz powstał we współpracy z wami, z 12 aktorów.
0: Na czym ta... 11
1: aktorów. Na czym polegała ta współpraca? Jaki był wasz wkład w to libretto?
0: Scenariusz bardzo mocno powstał w oparciu na improwizacjach naszych, na naszych sugestiach, naszych listach do postaci i ćwiczeń, które wykonywaliśmy w trakcie, i też generalnie później, jak pan Jakub Skrzywanek i jego sztab napisali i dostarczyli nam już wersję scenariusza, to bardzo dużo razy go czytaliśmy, bardzo dużo o nim rozmawialiśmy i przerabialiśmy. Też była to bardzo mocno praca kolektywna, więc kiedy ktoś z nas miał sugestie, co by można było powiedzieć inaczej, albo co by działało lepiej, to reżyser, jak i sztab wsłuchiwali się w to i w zależności od tego, czy pomysł im odpowiadał, czy nie, zmieniali go albo zostawiali tak, jak jest, lub lekko modyfikowali. Więc ten scenariusz jest taką w zasadzie bardzo mocno naszą wspólną pracą. Wszyscy nad nim po prostu siedzieliśmy przez długi czas.
1: Słuchajcie, zdecydowanie polecamy. Spektakl o sprawach naprawdę bardzo ważnych. Do obejrzenia już od dzisiaj na scenie imienia Jerzego Treli, Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Przedstawienie w reżyserii Jakuba Skrzywanka ze studentami 4 roku Wydziału Aktorstwa Akademii Sztuk Teatralnych. Wśród nich mój dzisiejszy gość Bartosz Rodzoń. Bartek, mocno trzymam kciuki i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.

Christophe Boyan Beer, grupowe śpiewanie w Chili Z przed 12, bo teraz Taku i Wofia. On z Perth, ona z Brisbane, gdzieś po drodze się spotkali i nagrali, no już przed kilkoma laty, między innymi tę piosenkę, a przed południem jeszcze The Favours, Phineas i Aish.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. To jest radio CZ.
1: Nastaw się na chill out.
2: Południe na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Każda sztuka dawna była kiedyś współczesna. O tym przypomina Gdańskie Muzeum Narodowe, które właśnie w ten sposób zatytułowało cykl wystaw zamiarem pokazania ciągłości ludzkiej wrażliwości, ale też przemian w sposobie patrzenia na rzeczywistość. Z takim zamiarem zestawia też dzieła z różnych epok i tak jest w przypadku nowej wystawy, która zostanie otwarta już dziś. Zobaczymy na niej dawne i współczesne prace botaniczne. Nowożytne ryciny roślin, liści, traw i kwiatów w dialogu z kanonicznymi dziełami, jak Flora Prussica, Johannesa Loseliusa czy Zielnik Szymona Syreńskiego ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk. Przez cały czas trwania wystawy do końca lutego będą oprowadzania kuratorskie z Aleksandrą Grzonkowską i Mają Murawską, ale też ćwiczenia z patrzeniem, takie specjalne spotkania i ruchowe zajęcia w przestrzeni wystawy. Zostajemy w świecie natury. Różne barwy, kształty i wzory możemy podziwiać na skrzydłach motyli na specjalnej wystawie w Bytomiu. To wspaniała okazja do tego, żeby zdobyć więcej informacji z zakresu lepidopterologii. Jak informuje nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji, na wystawie są gabloty z niezwykłymi okazami.
4: Tutaj mamy na przykład pazia ornitoptera Aleksandry, to jest największy motyl dzienny na świecie. Mamy motyle na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
3: Mówi kurator wystawy Adam Larysz. Ta ekspozycja w budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu potrwa do 18 października. Łzy Marsjasza. Taki tytuł nosi obraz, który w tym roku zdobył Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2026. Autor płótna to Krzysztof Gliszczyński, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W zwycięskiej pracy, co ciekawe, połączył starożytną technikę mieszania pigmentów z rozgrzanym woskiem i nowoczesny materiał typu plexi. Pierwszą nagrodę otrzymała Eda Jukow za obraz Jednorazowy raj, drugą Magdalena Laskowska za pracę Zawracanie głowy. Miło nam też przekazać, że trzecią nagrodę imienia Ziemowita Szumana odebrała Julita Malinowska za obraz Strącenie 9. O cyklu, do którego należy to płótno, rozmawiałyśmy z artystką w Mieście o Świcie w CZ i te rozmowy znajdziecie w naszych podcastach, a wystawę wszystkich nagrodzonych prac można oglądać na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, miejscu od lat związanym z tym konkursem, do 27 grudnia.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 12:03, jestem z wami do pierwszej, później dobrze zmontowane audycja częściowo dzisiaj z Gdyni. The Warren Treaty and Friends, Nosowska, Błażej Król, czy konkurs taki popołudniowy. To moje plany do pierwszej.

12 po 12, kiedyś się mówiło, że to imieniny godziny. O premierze w Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie już wspominałem. Rzućmy okiem na fiszy pozostałych teatrów, które dzisiaj dają premierowe spektakle. Jest tego trochę naprawdę. No dobrze, lepiej mieć z czego wybierać niż nie mieć. Zaczynamy od Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tam dyrektor sceny, czyli Michał Zadara, reżyseruje Męża i żonę Aleksandra Fredry. Dzisiaj premiera Toni Isbel Szatrawski w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Rzecz, mówiąc najkrócej, o Prusach Wschodnich. Mamy w Teatrze Nowym w Łodzi spektakl Przemysława Pilarskiego Niech żyje życie, rapsodia. To przedstawienie reżyseruje Tadeusz Kabicz. Bal w operze Artura Barcisia, monodram, dzisiaj premiera w Teatrze Polonia. Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. Współczesny chorwacki tekst Iwora Martinicza w reżyserii Wiktorii Dulak, także dzisiaj premierowo na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku. No i wreszcie bardzo fajny, nieładne słowo, bardzo dobry tekst Wernera Schwaba, Prezydentki, w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Reżyseruje Wojciech Urbański. Może przypomnę jeszcze, tylko dodam, że jutro z kolei w Teatrze Bielskim, Polskim w Bielsku Białej, Seksmisja w reżyserii Pawła Szkotaka. Trzymamy rękę na pulsie o premierach, także o premierach teatralnych w pogoni za kulturą. Najbliższe wydanie już o 13.00.

0: Billy Black, czyli za Do You Really? Ależ owszem, konkurs taki popołudniowy. Mam nadzieję, że dzisiaj bez przeszkód, już za kilkanaście minut.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
8: Czyta lektor AI.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moje Biedronka.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie. Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się
14: na Chillout.

Jestem pewien, że dzisiaj bez przeszkód. Konkurs taki popołudniowy. Najpierw dwa słowa o nagrodach. Korona Europy, czyli przewodnik po najwyższych szczytach naszego kontynentu. Nie wiem, czy wiedzieliście, że najwyższy szczyt Estonii liczy sobie 318 metrów nad poziom morza i nazywa się Suur, przez dwa U, Munnamagi. Nie będę tak perfidny, nie będę was pytał o to w konkursie takim popołudniowym, ale to jest nagroda w naszym konkursie. Do tego dołączamy jak zwykle płytę do posłuchania i obejrzenia oraz smyczkę. 321-321-500 to jest numer telefonu, do konkursu takiego popołudniowego. Dzwonimy pod ten numer, chcąc wziąć udział w konkursie. No i od miłego prowadzącego słyszymy nazwy trzech kategorii. Wybieramy sobie jedną z nich, czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną za pierwszym razem. Gdyby pojawił się problem, to ten problem zgłaszamy. Prosta jak metr sznurka w kieszeni. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Patrycja jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Patrycjo, czy jesteś górołaską?
2: Tak, bardzo mocno. Bardzo od 9 lat.
1: Naprawdę, super. Dobrze. No tak, to myślę, że książka trafiona, absolutnie. Korona Europy to jest przewodnik po najwyższych szczytach kontynentu. Może dodam, że nie tylko Szwajcarii, Polski, Austrii, Francji, ale również krajów, których najwyższe wzniesienia mają ledwo 300 metrów, bo i takie kraje są w Europie. Dobra, Patrycjo, mam trzy kategorie, zapoznam cię z nimi. Wybierasz sobie jedną z nich, pod każdą z tych kategorii ukryte jest pytanie, które zabrzmi na antenie. A do wyboru mamy kategorie dzisiaj następujące, kategorie imiona, kategorie składniki i kategorie gdzie to.
2: Myślę, że imiona będą najłatwiejsze dla mnie.
1: Dobra, niech tak będzie. Od razu mówię, że nie będę pytał cię o twoje imię, bo będę cię pytał o najpopularniejsze żeńskie imię w Polsce. I tutaj nie ma tajemnicy żadnej. Tym imieniem jest Anna. Ale pytanie, jakie jest drugie?

0: Katarzyna, czwarta Małgorzata. Dobra, Patrycjo, nie ma w tym konkursie szczęśliwie żadnych przegranych, ponieważ to jest super zabawa, jak wiemy. W związku z powyższym, jeśli pozwolisz, smyczkę i płytę od nas wręczę ci na pamiątkę tej rozmowy.
1: Jestem bardzo chętny.
0: Dobrego popołudnia, pięknego weekendu życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Słuchasz radia Chili Z.

zupełnie jakby lata 80. się nie skończyły. Jestem za. Canons, czyli Z, 12 minut przed 13. A po pierwszej przenosimy się do Gdyni, bo właśnie stamtąd dzisiejsze dobrze zmontowane. Rafał Turowski, pięknego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: akcją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Daily Z.
1: Minęła 14. Magdalena Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Polskie rzemiosło na wystawie w Hiszpanii. Chodzi o Valencia Design Fest i pokaz organizowany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych. Samo wydarzenie jest jednym z najważniejszych na hiszpańskiej scenie designu, a kluczowe dla jego założeń programowych są takie pojęcia jak zrównoważony rozwój, architektura miasta, młode talenty oraz innowacje. Polska wystawa, zatytułowana Crafting Reality, obejmuje ponad 60 obiektów wykonanych przez współczesnych twórców i twórczynie. To m.in. Jan Ankierstein, Agnieszka Barre, Huba Studio, Justyna Kosińska, Zofia Kusz. Ich prace to ceramika, obiekty z drewna, ale też ręcznie formowanego szkła, tkane panele czy współczesne interpretacje ludowej wycinanki. Wszystkie będzie można oglądać do 31 października. Z kolei projekt, który reprezentował Polskę na Biennale Architektury w Wenecji w zeszłym roku, gości na krakowskim Wawelu. Lary i Penaty to opowieść o poczuciu bezpieczeństwa w relacji z architekturą. Miejsce prezentacji wystawy w Krakowie też nadaje jej dodatkowego wydźwięku. Wawel to z jednej strony dom królów, ich rodzin i dworzan, z drugiej budowla o funkcjach obronnych, politycznych i symbolicznych. Wczorajszy wernisaż był jednym z punktów programu festiwalu Wawel jest wasz. Ten program dotyczy w tym roku właśnie bezpieczeństwa. Do niedzieli pod tym szyldem będą spotkania literackie, warsztaty poetyckie, panele dyskusyjne, a także wieczorne widowisko świetlne w ogrodach królewskich. A wystawa Lary i Penaty będzie dostępna do 6 stycznia. Za każdą zasłoną kolejną pod tym intrygującym tytułem kryje się wystawa prac dwóch współczesnych artystek, Marty Kawiorskiej i Iryny Ojowan. Pierwsza inspiruje się fotograficznym zapisem przestrzeni i tworzy rysunki na papierze. Druga, czerpiąc ze wspomnień z pracowni ojca, architekta i projektanta wnętrz, konstruuje aluminiowe rzeźby. Obie artystki zachęcają do tego, żeby odsłaniać kolejne warstwy ich sztuki i zapowiadają tę wystawę jako sprzyjającą wyciszeniu i niespiesznej kontemplacji. W niedzielę zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. Poprowadzi je Agnieszka Janowska-Marzec. A wszystko
2: w pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdziukow.
1: Dzień dobry. Specjalne wydanie programu Dobrze zmontowane. Prosto z serca Gdyni, z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
4: Gdyńskie Centrum Filmowe, Alicja Myśliwiec,
1: Anna Serdziukow.
4: Zapraszamy do Dobrze zmontowanych. No, przeddzień zakończenia festiwalu.

0: Lizette na żywo z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Wszystko się zgadza, program na żywo i ranking filmów konkursowych, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia, no i tutaj roi się od gwiazdek.
2: 9 dziennikarzy, 16 filmów konkursowych, gazeta festiwalowa, która przyznaje gwiazdki filmom biorących udział w konkursie głównym i w konkursie perspektywy. No i tutaj Alicjo, powie, czy to się pokrywa z twoim własnym osobistym rankingiem, czy masz tu zaskoczenia? No bo oceniają filmy Maciej Kędziora, Alicja Nowacka, Janusz Wróblewski. To są różne perspektywy średniego, młodego i trochę starszego pokolenia dziennikarskiego. I tak sobie patrzę na te gwiazdki. Tutaj mam kilka zaskoczeń, ale muszę powiedzieć, że moje filmowe serce przytula się do tego rankingu.
1: Ja też, ale wiesz, te zaskoczenia nie są czymś, co zmienia jakiś układ sił w przyrodzie. Ja bardzo się cieszę, jeszcze raz to powiem, bardzo się cieszę, że film Exotic ma taką wysoką pozycję, bardzo wysoka średnia ocena. Ja pokochałam ten film od pierwszego obejrzenia.
2: Bo to średnia ocena 3,3, ale
1: to zaraz, wysoka średnia.
2: To wysoka średnia, tak, ale zaraz ex aequo w zasadzie na podium, póki co przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, również z taką samą notą. I zaraz za tymi tytułami Dziki Wschód Jana Hołoubka, Nasza Rewolucja, no i co?
1: Hotspot.
2: Podciągnijmy do tego Hotspot i może Pojedynek.
1: Czy to są filmy, którymi żyje Gdynia?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że Gdynia ma tak wiele podgrup i tak wiele mikrospołeczności, że każda z tych społeczności żyje trochę czym innym. Są zwolennicy filmu Syrenka Picassa, że to właśnie takie w starym stylu film, kino reprezentowane przez reżysera z dorobkiem starszego pokolenia, komedia z klasą, bardzo szlachetnie zagrana. Ale ja też wiem, że ma swoich zwolenników Violetta Villas, która podzieliła mocno widzów i tutaj, ale też ma bardzo mocną grupę odbiorczą, która zachwala przede wszystkim kreację Sandry Drzymalskiej. No i oczywiście Dobry Chłopiec.
1: Dobry Chłopiec, film Jana Komasa. Ja bardzo chętnie wrócę do filmu Syrenka Picasso. To jest jeden z tych przykładów, który opowiada o nieoczywistej relacji w nieoczywisty sposób, bo kiedy słyszy się młoda kobieta i starszy mężczyzna, no to z tą głowy pojawia się jedna relacja, to nic bardziej mylnego.
2: Tak, to prawda. No i zobacz, i patrzymy na ranking i on wcale nie ma, ten film, tak wysokich not, a jednak gdzieś to jest film, o którym się dyskutuje tutaj w kuluarach i mówi się przede wszystkim, że tym filmem Janusz Zaorski zaświadcza, że cały czas jest w formie reżyserskiej.
1: Co do tego, że jest w formie, nie miałam wątpliwości, nawet jeżeli na ten film trzeba było czekać blisko dekadę. Bardzo żałuję, że takich filmowców nie mamy więcej i w takim stanie, wiesz, produkującym, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że wiesz, jeden film w rok, bo to może nie o tym historia, ale takich, którzy przyznają pełną zgodę temu, że takie fenomeny jak przyjaźń, jak relacje, jak dobro, one też się pięknie fotografują.
2: I o tym cały czas opowiada kino, bo to są tematy, które nie przemijają i do których warto wracać.
1: Do jakich filmów jeszcze warto wracać? O tym znacznie więcej w specjalnym wydaniu programu Dobrze Zmontowane.
3: Dobrze Zmontowane w Kilzet.

0: To jest program dobrze zmontowany, specjalna edycja z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przed nami najpiękniejszy widok na świecie.
1: Tłumy wylewające się z sal kinowych, drodzy Państwo, tłumy obecne na seansach, ale teraz będąc tutaj, realizując program w Gdyńskim Centrum Filmowym, widzimy, jak z kończących się seansów właśnie ludzie wychodzą i to są tłumy. To jest bardzo krzepiący widok, prawda, Alicjo, że tak mocno publiczność, i to nie środowisko filmowe, ale po prostu zwykły widz jest obecny na seansach polskiego kina.
0: Absolutnie tak, bo tutaj bardzo często przewija się takie pytanie, czego potrzebuje polskie kino, i zawsze na to mam odpowiedź jedną: polskie kino potrzebuje widzów w kinach.
1: Tutaj parę dni temu odbył się panel Kto zgubił widza?
0: No właśnie.
1: Ja myślę, że to jest bardzo celnie postawione, tyle celnie, co kontrowersyjnie postawione pytanie. Ja myślę, że ten widz jest. On jest obecny, on ogląda, tylko on niekoniecznie ogląda to, co byśmy chcieli, żeby on oglądał. Trzeba go poszukać i namówić na to.
0: No ale jak do niego dotrzeć w takim razie?
1: I to jest właśnie to. Myślę, że najtrudniejsze to development i najtrudniejsze to dystrybucja, bo wyprodukowanie, zrealizowanie filmu to jest zupełnie inny obszar starań. Ale jeśli odkryjemy tajemnicę, jak zachęcić widza do tego, żeby przyszedł i oglądał to, co my chcemy, żeby oglądał, jak z nim komunikować celnie, na temat, uczciwie, na temat tego, czym jest dany film i o czym opowiada, no to tutaj, jeśli ktoś to odkryje, to naprawdę wygra sprawę.
0: Bardzo podoba mi się, że ten festiwal jest festiwalem odkryć, również jeżeli chodzi o to, w jaki sposób rozmawiamy o tej osobie, która jest po drugiej stronie ekranu, a może też i monitora.
1: Rozmawiamy o widzu jako o postaci, która jest elementem kreacji filmowej, tak? Bo dopiero on, obecność widza, nadaje sens kinu i tak naprawdę przedłuża obecność filmu i jego życie. No, tutaj pada wielokrotnie, że choć twórcy podkreślają, nie robię pod publiczkę, robię filmy dla siebie, no to jednak kluczowy jest dialog z widzem. I bez tego, bez tej konfrontacji, bez tego dialogu, bez obecności widza, niech to będzie ekran, nic się nie wydarzy.
0: Mądrego to dobrze czasem posłuchać. Program dobrze zmontowany, Gdyńskie Centrum Filmowe. Tutaj mówi się o polskim kinie, tutaj ogląda się polskie kino i tutaj już jutro podczas gali zamknięcia, dzisiaj podczas gali Młodego Kina będziemy mieć pierwsze oceny. Na ile ważne, na ile obiektywne, na tyle, na ile staną się przedmiotem dalszych rozmów i zachęcą nas do tego, żeby właśnie, żeby spotkać się ponownie w sali kinowej, kiedy filmy będą miały już swoją datę premier, kiedy wejdą do tego etapu najtrudniejszego dla polskiego kina, czyli etapu konfrontacji z publicznością.
2: Dobrze zmontowane w Chillset.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: To jest program dobrze zmontowany. 51. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jak to było? Kino kocha, Gdynia kocha film, film kocha Gdynię.
1: Tak jakoś to brzmiało, ale wiesz co...
0: Czy to jest trudna miłość?
1: Ja w tym roku to czuję, że jest to miłość niejednoznaczna, często nieodwzajemniona, że jest to miłość, która błądzi, która poszukuje, jest migotliwa i meandrująca.
0: A czasem sam raz na raz.
1: A czasem jest to miłość na jedną noc.
0: No właśnie, a ja szukam takiego filmu, w którym się zakocham na całe życie, wiesz? I szukam też takiej aktorki, która zostanie w mojej głowie i tutaj, no, są pewne kandydatki.
1: Porozmawiajmy o Jaśminie Polak z filmu Exotic.
0: 10 na 10.
1: Bo to jest taka rola, która po pierwsze jest totalnie, widzę, że ukonstytuowana, przemyślana. Aktorka, która ją gra, właśnie Jaśmina Polak, o mocnym teatralnym rodowodzie, ma ogromne poczucie jakiejś świadomości tej roli, czucia tej postaci. Mówi tą postacią bardzo... o wielu obszarach życia kobiet w Polsce. To nie jest tylko o tancerkach pole dance. To jest...
0: To w ogóle nie jest o tancerkach pole dance.
1: W ogóle nie jest tak. Ja tutaj mówię do sobie sama, wróć, to w ogóle nie jest o to nie jest w ogóle o pole dance. To jest o wspólnocie, o świadomości ciała. To jest o tym, że czasami ruchem potrafimy wyrazić więcej niż słowem, obecnością, wyborem.
0: I też wiesz, dla mnie to jest w dużej mierze historia o tym, jak... Jak oceniamy na pierwszy rzut oka coś, czego nie poznajemy, a potem mamy sami do siebie pretensje, jak próbujemy dojść ze sobą do ładu, jak kłócimy się ze sobą kilka razy dziennie.
1: I o takiej próbie bycia w prawdzie ze sobą, wiesz? O próbie stania w prawdzie w pewnym momencie, na pewnym etapie życia, bycia w zgodzie ze sobą i w prawdzie i odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania dotyczące samej siebie. Myślę, że kobiety często po prostu nie mają czasu na to, żeby sobie zadać takie bardzo fundamentalne pytania, a chciałyby.
0: I zadają je dopiero wtedy, kiedy coś się zaczyna sypać.
1: Otóż to. Ale mówimy o Jaśminie Polak, która naprawdę fenomenalnie zagrała w filmie Exotic.
0: A zauważyłaś cytat z Hardcore Disco, Krzyśka z Koniecznego i takie mrugnięcie oka, kiedy ona wyobraża sobie w głowie dialog, który za chwilę wygłosi i mówi, chciałbyś się spalić czy zamarznąć?
1: To jest wybór, no... którego trudno do

0: Sonia puszcza sam adres i on otwiera drzwi w naszej świadomości i wiemy bardzo dużo od razu o postaci, o historii, ale też o sobie dowiadujemy się bardzo dużo poprzez ten film.
1: Pełna zgoda, to jest taki rodzaj erudycji na drążku poprzecznym.
0: Ja jestem naprawdę pod wrażeniem filmu Exotic i w zasadzie, gdybym miała powiedzieć, o czym marzę, to marzę o tym, żeby uhonorować Jaśminę Polak za rolę w tym filmie, ale zaraz myślę o Marysi Dębskiej, która zagrała równie mocną, wyróżniającą się, wyrazistą postać w filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia i też takie, ktoś powiedział z lekkim przymrużeniem oka, że to jest takie, miłość jest ślepa w stalinizmie.
0: Bardzo trafne zdanie, ale wiesz, myślę o tym, jak różnobarwne i odrębne i autonomiczne są te dwa filmy. W innej narracji, w innej tonacji, zupełnie operujące różnymi środkami, ale dla mnie po prostu krzepiące jest to, że dzisiaj powstają role dla kobiet, tak różne, ale tak pozwalające im pokazać siebie, objawić swój talent, ale też powiedzieć jakąś prawdę o człowieczeństwie.
1: Tak, jeszcze wrócę do mojego ulubionego filmu Exotic i chciałabym też zwrócić uwagę na drugi plan, który jest tam też moim zdaniem świetnie zarysowany. Jeżeli ten drugi plan ma chodzić na obcasach w lateksie i gibać się w rytmem piosenki Lubelski Full, to ja nie wierzę w to, co mówię, ale jestem absolutnie na tak.
0: Czasami swoje emocje wyrażamy ciałem, czasami wyrażamy je szeptem i poprzez ciszę. I te obydwa tytuły, obydwa filmy są o tym. Cieszę się, że znajdą swoje miejsce w kinach i będziecie mogli, drodzy Państwo, zobaczyć je na dużym ekranie, bo je trzeba oglądać na dużym ekranie.
1: No właśnie, Przez ścianę, Exotic, Przez ekran. Exotic wchodzi do kin chyba na początku marca. To propozycja na rok 2027. Przez ścianę. Ja przyznam szczerze, że w tej chwili nie pamiętam, ale na pewno jest to jeden z tych tytułów, które już teraz warto mieć z tyłu głowy. Maciej Sobieszczański, film Przez ścianę i film Exotic.
0: Soni Orlewicz-Zakrzewskiej.
1: To jest program dobrze zmontowany z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Dobrze zmontowane.

0: Deszczowa Gdynia, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i pytanie, kto patrzy?
1: No patrzy wiele perspektyw, wiele par oczu. Natomiast myślę, że już niedługo porozmawiamy nie tylko o tym, kto patrzy, ale kto ocenia.
0: Tak, bo to elektryzuje nas najbardziej. Wiemy już co nieco o filmach konkursowych, a jeszcze nic nie wiecie o osobach, które będą je oceniać, które będą dzielić nagrody. No pytanie, czy również rządzić. To jest Radio 3Z, to jest specjalne wydanie programu dobrze zmontowane z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Dobrze zmontowane w 3Z.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Minęła 14. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Rób przyszłość, rób design, rób emocje. Do tego z okazji swoich trzecich urodzin zachęca krakowska apteka designu. Z tej okazji dzisiaj i jutro będzie można wspólnie tworzyć, wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać i projektować to, co przed nami. Obchody rozpocznie otwarcie wystawy Graduation Projects 2025 i spotkanie z współtwórczynią tego projektu Czesławą Frejlich. Będzie można obejrzeć 30 najciekawszych prac dyplomowych, wybranych spośród ponad 380 zgłoszeń z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. To będą bardzo różne projekty, bo dotyczące na przykład podróży czy przemysłu lotniczego. Ciekawie i angażująco także jutro od samego rana, bo ten dzień zacznie spotkanie, podczas którego będzie można poznać koreańskie słowa określające emocje i stany, dla których brak nam wyrażeń w naszym języku. Potem pod okiem specjalistów będzie można tworzyć koszulki, notesy czy breloki z wykorzystaniem różnych technik, a wieczorem podczas apteki ciszy Ewa Stec zaprosi na spotkanie z opowieścią, oddechem i uważnością. Pomoże złapać kontakt ze sobą i ugoić zmęczenie. To nie wszystko. Cały program znajdziecie na stronie aptekadesignu.pl. Tam też są do pobrania wejściówki. Zabierajmy młodych widzów na dobre filmy. Właśnie zaczyna się festiwal, który daje szczególną ku temu okazję, bo program, jaki proponuje co roku Festiwal Młode Horyzonty, jest jak zawsze różnorodny i skonstruowany tak, żeby mali kinomani byli w kinie szczęśliwi. To są filmy ciekawe, bliskie, często niosące ważną myśl, ale w sposób przyjazny i inspirujący. W tym roku szczególny ukłon w stronę najmłodszych widzów. Będą seanse z cichszym dźwiękiem i takim światłem, które jest w pół przygaszone, czyli seanse przyjazne sensorycznie, ale oprócz tego oczywiście specjalnie wybrane tytuły dla widzów starszych, tych nastoletnich na przykład. Spotkania, warsztaty i mnóstwo przygód. Na start, na otwarcie już dziś pokaz filmu Lucy Lost w kinie Muranów w Warszawie. Jutro w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu bezpłatny pokaz filmu Zizi i Serce Dżungli. Przed seansem i po nim czekać będzie na Was też miasteczko edukacyjne. Zapraszamy na ten seans we Wrocławiu jutro o 11, a dzisiaj w Muranowie spotkanie o 18. Każda sztuka dawna była kiedyś współczesna. Przypominamy o cyklu, który prowadzi Muzeum Narodowe w Gdańsku i w ramach którego dzisiaj otwiera nową wystawę Ciała Ziemi, Ciała Nasze. To jest okazja, żeby popatrzeć na naturę nieco inaczej niż zawsze. Znajdziemy na niej zestawione ze sobą dzieła o tematyce botanicznej, te współczesne, te nowożytne i te sprzed wielu, wielu lat. Do tego jeszcze wydarzenia towarzyszące zaplanowane aż do lutego, bo ta wystawa potrwa tak długo, otwiera się dziś. Ćwiczenia z patrzenia i ruchowe zajęcia, to wszystko jest w planie. No i oczywiście oprowadzenia kuratorskie z Aleksandrą Grzonkowską i Mają Murawską, a wernisaż już dzisiaj wieczorem.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: Zapraszamy do kina i zapraszamy na festiwal. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2026.
4: Będziemy rozmawiać nie tylko o filmach, ale również o tych, którzy je oglądają i którzy oceniają. Zaraz porozmawiamy o tym, co ważniejsze.

0: To jest specjalne wydanie programu Dobrze Zmontowane z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmawiamy o tym, co oglądamy, ale też o tym, kto konkursowe filmy ocenia.
1: W jury konkursu głównego skład wchodzą Ita Zbroniec-Zajd, autorka zdjęć, Marcin Wierzchosławski, producent filmowy. Między innymi w jego dorobku jest film Agnieszki Holland Zielona Granica. Mikołaj Trzaska, kompozytor muzyki filmowej, często współpracuje z Wojtkiem Smarzowskim, chociażby przy takich tytułach jak Dom Zły, Róża, Wołyń. Dalej mamy Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, aktorkę teatralną i filmową, Jagnę Dobesz, scenografkę filmową, między innymi autorkę scenografii do filmu Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą, a na czele tej jakże zacnej grupy stoi, Przemysław Ruścielewski, montażysta i scenarzysta filmowy. To on odpowiadał za montaż Bożego Ciała. No i właśnie na czele tej grupy jakże zacnej filmowych specjalistów stoi Krzysztof Zanussi, którego przedstawiać nie trzeba.
0: To zacne grono będzie oceniać konkursowe filmy. Nie można odmówić braku różnorodności pod kątem reprezentacji różnych filmowych grup, różnych filmowych profesji.
1: Myślę o tym, że doreprezentowane są nie tylko filmowe profesje, ale również filmowe pokolenia. I to jest chyba dobrze, bo kino powinno inicjować dialog z różnych przestrzeni i z różnych obszarów. Zastanawiam się właśnie, jak taka osoba reżyserska jak Krzysztof Zanussi odbierze chociażby taki film jak Exotic, o którym, Alu, tak dużo rozmawiamy, bo on z nami został. I tak sobie myślę, na ile pan Krzysztof ma narzędzia, żeby właśnie docenić historię bardzo, no, mówiąc, że jest to historia bardzo dziewczyńska, mówi się o tym filmie dużo, ale to przecież nie cała prawda o tym filmie. Ale jednak dotyka on bardzo mocno życia między innymi kobiet. Myślę o
0: młodych kobiet.
1: Młodych kobiet. No i tutaj na przykład takie właśnie moje pytanie. Chciałabym zobaczyć, jak będą wyglądały dyskusje jury na temat właśnie między innymi takiego tytułu.
0: Ja mam wrażenie, że te dyskusje jurorów mogłyby swobodnie stać się materiałem na scenariusz filmowy. Wierzę, chcę wierzyć w erudycję wszystkich członków i członkiń, osób członkowskich tego jurorskiego grona. Wspaniale jest rozmawiać o filmach, warto się o nie spierać, można się o nie burzliwie kłócić, ale jestem bardzo ciekawa, co powiemy jutro późnym wieczorem, kiedy poznamy jurorski werdykt. Czy będą tutaj niespodzianki? Czy może na przykład taka Jaśmina Polak będzie jak persona non grata?
1: Wiesz, tutaj póki co mówi się o trzech tytułach. O Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, no to naturalne. Mówi się o Przez ścianę, filmie Macieja Sobieszczańskiego z wybitną rolą Marysi Dębskiej, no i o filmie Exotic, o którym już wspomniałyśmy, z wyróżniającą się tak mocno kreacją Jaśminy Polak. Oczywiście każdy ma swoje typy, ma swojego faworyta i jak to mówią często po festiwalu w Gdyni, trafić do konkursu głównego to prestiż, ale nie tak ważne jest, co i kto jest w konkursie, jak kto zasiada w jury.
0: No wiesz, na ile to gust filmowy, na ile to polityka, bardzo często powtarza się, że o gustach się nie dyskutuje, ale mam wrażenie, że tutaj dyskutuje się tylko o gustach, oby jurorzy potrafili wynieść się poza ten poziom właśnie własnych gustów filmowych.
1: Ja wierzę, tak, w wolność jurorów dobranych do tegorocznego jury. Wierzę również w jakąś taką osobność i niezależność Krzysztofa Zanussiego. Chcę wierzyć, że znajdzie on dialog z pozostałymi jurorami, ale też będzie dialogował z filmami, które znalazły się w konkursie, przecież tak różnymi. I myślę, że nie jest to kwestia pokolenia, tylko kwestia wrażliwości i tego, że wszyscy zebrani w jury członkowie to i członkinie to osoby o głębokiej wrażliwości, które cały czas czynnie pracują w kinie, oglądają, ale też robią kino, więc czują je nie tylko zawodowo, ale też jako widzowie. Jestem bardzo ciekawa tego werdyktu, oby nie był on oczywisty.
0: Dobrze Zmontowane, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Tak wygląda filmowe życie w Gdyni w tym roku.
2: Dobrze Zmontowane w TVZ.

0: Czyli Z na żywo z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2026. Kino fabularne, ale również kino dokumentalne. I w końcu doczekaliśmy się jego większej ekspozycji, czyli takiej sekcji jak dokument w Gdyni, a wśród tych filmów dokumentalnych film, który łączy fabułę ze światem właśnie kina dokumentalnego, czyli Magic Hour Marcina Borcharda. Film szczególny, no bo znakomite grono operatorów w rolach głównych.
2: Film opowiada o kilkupokoleniowej w zasadzie odsłonie zawodu autora zdjęć, operatora w rodzinie Sobocińskich. Opowiada historię Piotra Sobocińskiego tak naprawdę i to jest punktem wyjścia dla całej opowieści większej niż kino, prawda, Alu?
1: Stanowczo tak. Bardzo mi się podoba, że nie zaczęłaś od słowa operator zdjęć, tylko pojawił się ten autor zdjęć, bo można być operatorem kamery, ale do bycia autorem zdjęć trzeba czegoś więcej.
2: Ja tu z pewnym szacunkiem podchodzę do tej profesji, dlatego że bardzo doceniam i wiem, jak mocno obraz ustawia często narrację, tonację, odbiór, interpretację, wszystko w kinie. A jeśli chodzi o filmy, które realizował Piotr Sobociński, a potem jego synowie, a wcześniej jego ojciec.
1: To wszystko, co najlepsze w polskim kinie prawie.
2: To wszystko, co najlepsze, nie wiem, Alu, czy nie w europejskim kinie de facto.
1: Tak, jeżeli chodzi o Piotra, stanowczo tak, polecamy gorąco waszej uwadze Magic Hour Marcina Borcharda, film złożony z prywatnych archiwów, słodko-gorzki, jeżeli chodzi o swoją wymowę, ale przepiękne, jeżeli chodzi o danie świadectwa miłości w stosunku do kina.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 17.55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Po reklamie.

0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
1: Deszczowa piosenka za oknem Gdyńskiego Centrum Filmowego, a u nas gorące rozmowy na temat tego, czym żyje tutaj w Gdyni polskie kino. Kino gatunkowe, bardzo mocno reprezentowane w tym roku i tutaj można powiedzieć, że przegląd przez gatunki od A do Z.
2: No tak, bo przecież są takie filmy jak Zima pod znakiem Wrony, który można powiedzieć, że bardzo mocno romansuje z thrillerem, z kryminałem, z kinem noir. Mamy taki film jak Pojedynek Łukasza Polkowskiego, no film kostiumowy, film z epoki, film bardzo mocno osadzony w przeszłości. Dalej, gdybyśmy mieli powiedzieć o filmach gatunkowych, to na pewno Hotspot. Jest to, no właśnie, Alu, co to jest?
1: No właśnie, to jest trochę antykryminał, a to jest science fiction, to jest kino, które pokazuje nam przyszłość, która wygląda tak, jak że ma się wrażenie, że gdzieś już ją widzieliśmy.
2: Ja szukałam też trochę poza konkursem głównym i...
1: Kalafior Przeznaczenia?
2: Kalafior Przeznaczenia, czyli film, który naprawdę wymyka się definicją i łatkom gatunkowym. Gdybym miała streścić fabułę, to jest to...
1: Powiedz o przeznaczeniu i o kalafiorze.
2: Słuchaj, dramat warzywny.
1: Dramat warzywny, o, no i to jest, proszę bardzo, interesująca hybryda, no i horrory.
2: Mamy takie filmy jak Opi czy Sik. I to są bardzo ciekawe propozycje, które też w zasadzie nie są czystymi gatunkami, czystymi horrorami. Wymykają się trochę definicją. Ja bardzo cieszę się, że gatunkowość wraca, ale nie po to tylko, żeby dostarczyć rozrywki, ale po to, żeby opowiedzieć głębiej o naszych stanach emocjonalnych, o lękach, o traumach, o marzeniach. Poprzez gatunek można mówić o rzeczach ważnych, można mówić o przekazywanych z pokolenia na pokolenia traumach rodzinnych, można mówić o też strachu przed przyszłością. Ten gatunek dzisiaj stał się bardzo pojemny i znaczy taki synonim jakościowego kina.
1: Kino gatunkowe jako kino jakościowe to wszystko na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jutro poznamy wyniki obrad głównego jury, a dzisiaj wieczorem młoda gala.
2: Młoda gala, która niech nie zmyni nikogo nazwa, jest w zasadzie równie ważna, co ta główna gala następująca.

0: W sobotę. Jutro nagrody przyznawane przez kina, nagrody przyznawane przez publiczność, przez niezależnych krytyków i dziennikarzy, przez różnego rodzaju organizacje i podmioty filmowe, które nagradzają i honorują kino w obszarach może mniej oczywistych. I tutaj nie chodzi o statuetki czy nagrody pieniężne, ale właśnie przez ten taki ukłon ze strony różnego rodzaju społeczności, które oglądają filmy ze swojej perspektywy.
1: To jest 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a o jego wynikach będziemy rozmawiać pewnie w programie Odbicie Kultury w niedzielę, ale też w programie Dobrze Zmontowane w przyszły piątek.
0: Anna Serdiukow, Alicja Myśliwiec.
1: Do usłyszenia. Dobrze Zmontowane.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Zjazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie.

0: Piątek słuchacie, czyli Z. Minęła 15 w studium Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Tym razem kilka słów dla tych, którzy interesują się modą. Fashion Chapel to są spotkania dla miłośników tego obszaru, które odbywają się w Krakowie w klubie Hedwigs. Każda odsłona to jest szansa poznania kolejnych artystów zajmujących się sztuką ubioru. Najbliższe wydanie to spotkanie z projektantką Nataszą Pawluczenko. Podbiła Fashion Week w Łodzi, pokazywała swoje kolekcje na Ata Roma, a także na Tygodniu Mody w Monte Carlo, a jej najnowsze projekty będzie można oglądać, ale też przymierzać zgodnie z ideą całego wydarzenia. Artystka nie tylko pokaże swoje rzeczy, ale też będzie malować na żywo, tworząc ilustracje mody. Zapraszamy w najbliższą niedzielę od 14 do 18 do Hedwigs. Wstęp jest wolny. Taniec rucha, przede wszystkim to, jak dobroczynny wpływ mogą one mieć na nasze ciało. Oto tematy festiwalu Poruszenia, na który już po raz trzeci zapraszamy Was w Warszawie. To będą przede wszystkim warsztaty pracy z ciałem, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku i doświadczenia, ale też specjalne wydarzenia.
3: Firmu Pina Wiba Wendersa w sobotę o godzinie 19, a przed projekcją filmu 18.30 jest właśnie spotkanie z tancerzami Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch, Stylo Jerry i Michaelem Streckerem, którzy trochę opowiedzą o tym fantastycznym teatrze pracy w nim.
2: Mówi Izabella Borkowska, organizatorka wydarzenia i choreografka.
3: Michał był asystentem Piny Bausch, więc tym bardziej występuje w tym filmie. Ostatni raz Tanztheater w Polsce był w 2009, kiedy Pina zmarła, więc mam tę ogromną radość i dumę i zaszczyt, żeby gościć ich i współpracować i móc ich do Polski znowu zapraszać. Bardzo się z tego cieszę i serdecznie zapraszam wszystkich na trzeci festiwal Poruszenia,
2: który będzie się odbywać w domu w Alejach, na scenie na Smolnej i w pracowniach artystycznych przy Foksal. A na Śląsku poezja. Przypominamy o tym, że podczas weekendu Chorzów znów stanie się przystanią dla poetów i poetek. Port Poetycki to jest festiwal, który w tym roku odbywa się pod hasłem Zderzenia. W planie czytanie wierszy, targi, książki i turniej jednego wiersza.
4: Turniej jednego wiersza to jest okazja do tego, aby poddać swoje wiersze ocenie jury. Czyli wychodzi się po prostu na scenę, czyta się wiersz i jury ocenia. No i spośród tych wszystkich najciekawszych wierszy zaprezentowane, wybierane są te the best wiersze i nagradzane. Jest to taka rywalizacja poetycka, bo oprócz tego, że czyta się wiersze, trzeba jeszcze umieć je jakoś zinterpretować.
2: Wyjaśnią Magdzie Mleczko z naszej katowickiej redakcji Tomasz Pietrzak, kurator wydarzenia, na które zapraszamy jutro do chorzowskiej Sztygaki.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Nocą będzie padało, szczególnie w centrum, na południowym wschodzie Polski, a najwięcej tych opadów na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Do tego na południu, na zachodzie i w centrum uważajcie na mgły. To informacja szczególnie istotna dla zmotoryzowanych. Za to sobota. Sobota to będzie fajna, piękna, słoneczna, prawie w całym kraju. Jedynie na krańcach północno-wschodnich spodziewamy się opadów deszczu. Termometry w całym kraju od 15 do maksymalnie 20 stopni.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry. 3 minuty po 15. Tak, uspokajam, to dopiero 15 jest, ale w piątek słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Przybywam z muzyką, żeby rozpocząć z wami weekend, mam nadzieję.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Teddy Swims zaczyna. Później będzie Bonobo, Joy Croaks, świetny wspólny numer Always on Your Side. Polecamy się i gramy wam w Chili Z, bo tutaj nastawiamy się na chill out, wiadomo.

Body, czyli Zed, Call When You Can, to za nami 13 minut po 15 piątkową porą. Tymczasem Johnny Depp po przerwie znowu pojawia się w Hollywood i znowu pojawia się w wysokobudżetowej produkcji. Mamy pierwszy zwiastun filmu Day Drinker, to jest thriller w reżyserii Marka Webba. Wiemy tyle, że Johnny Depp występuje w nim u boku Penelope Cruz czy Madeleine Klein. Nienasycony, bo pod takim tytułem film zadebiutuje w Polsce, zabierze nas, widzów, na pokład pewnego luksusowego jachtu w wybrzeżu Hiszpanii. No tam będą perypetie, spokojna praca młodej barmanki zamieni się w koszmar, gdy pozna tajemniczego pasażera, w którego wciela się właśnie wspomniany Johnny Depp. Wiemy tyle, że Nienasycony będzie kolejnym wspólnym filmem Johnny'ego i Penelope Cruz, bo aktorzy razem występowali już m.in. w Piratach z Karaibów oczywiście, w Morderstwie w Orient Expressie, w Blow. Tym razem ponownie spotykają się na ekranie, ale ponoć ich bohaterowie znajdą się po przeciwnych stronach tej intrygi. To jest pierwsza taka duża rola Deppa od czasu tego nieszczęsnego procesu z Amber Heard. Pamiętamy, co tam się działo, była sądowa batalia, świat to obserwował. A teraz czas na nowe wyzwania. Kiedy będzie film Nienasycony? Już informuję Państwa. Dokładnie 26 marca 2027 roku będziemy mogli obejrzeć. Gramy dalej. Mercy i Jasmin Lacey, Better Days. Kwadrans po 15, urodziny godziny, czyli Zed w piątek.

0: Tomasz Makowiecki zaśpiewał o lecie w mieście. No już jesień mamy, więc lato za nami, ale jesień też będzie piękna, proszę mi wierzyć. 21 minut po 15, piątek mamy i spędzacie go w towarzystwie Czyli Z. To jest bardzo dobra decyzja. Jak piątek, to po 16 oczywiście nowa muzyka, 4 PM, 4 pliki muzyki o 4 po południu. Więc już teraz polecam, wybraliśmy dla was te pliki i będą grane. To po 16. Wcześniej Ezra Collective, między innymi Jessie Ware, to w naszej muzycznej kolejce i tak zagramy wam w najbliższych minutach.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? Każdą niedzielę o 12:00, tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Skąd

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
2: Po reklamie.

I could get used to this. Jessie Ware, wspaniała oczywiście, w Chili Z to za nami. 24 minuty i będzie 16. Tupac teraz na tapecie, który oczywiście został, no znamy historię, śmiertelnie postrzelony w 96 roku. I po niemal 30 latach od tego zdarzenia sąd uznał winnym za zorganizowanie ataku na rapera. I znalazł sprawcę. Rozprawą przyglądał się oczywiście cały muzyczny świat, a filmowcy postanowili też przygotować dokument o tym procesie. I teraz będzie można ją zobaczyć. Podczas procesu prokuratura udowadniała, że zabójstwo było aktem zemsty, którym kierował pan Kefei D.A., a dowodów dostarczył jej sam oskarżony, który przez lata opowiadał o swojej wersji wydarzeń w wywiadach, materiałach, a nawet w autobiografii. I obecnie ten pan Kefei D. został uznany winnym, a o wymiarze kary ma teraz zadecydować sąd, to będzie w październiku. 30 lat po śmierci Tupaka doszło do pierwszego skazania, choć oczywiście na ten wyrok czekała rodzina rapera i jego fani, to nie wyjaśnia on wcale wszystkich tajemnic tych wydarzeń z 96 roku i w zapowiadanym dokumencie filmowcy chcą pokazać nam i światu, jak doszło do skazania. Reżyserką pełnometrażowego filmu dokumentalnego o procesie Tupaka Shakura w sprawie morderstwa i skazaniu ma być nominowana do nagrody Emmy Marian Mahomet i twórcy chcą opowiedzieć w ten sposób o kulisach tego procesu, wzbogacić je o wywiady z członkami rodziny artysty, a wśród nich będzie brat Tupaka i to też

takie numery zawsze z przyjemnością. Her Eyes w Chili Z, 12 minut i będzie 16. Piątek mamy. O 16 oczywiście będzie 4 PM, czyli 4 pliki muzyki. O 16 nowa muzyka, polecam być z Chili Z. To teraz piosenka, którą pamiętam z dzieciństwa, gdzieś usłyszałem. Zrobiła na mnie wrażenie, i to wielkie wrażenie, ale jestem przekonany, że nie dojrzałem do niej wtedy, bo miałem kilka lat. To będzie Massive Attack, jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu i zachęcam was do zapoznania się z ich twórczością. Tam nigdy nie było żadnej stałej wokalistki czy wokalisty w tej grupie, a mimo to zawsze ich utwory były genialne. Szczególnie polecam wam te z początkowego okresu twórczości. Tutaj zaśpiewa pani Sharon Nelson, to tak zwani ojcowie trip-hopu, czyli znowu jesteśmy w latach 90., które, jak się okazuje, wcale nie musiały być kiczowatymi latami pod znakiem Snapa, LaBouche czy Hadawaya, chociaż to oczywiście też było kultowe, ale posłuchajmy zespołu wszechczasów Massive Attack, czyli Z, o tej porze doskonałe.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
14: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: GDZ.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Piękna sobota przed nami, w całym kraju dużo, dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie może się chmurzyć, co jakiś czas będzie padał deszcz. Uważajcie też na mgły, one będą utrzymywać się do rana, szczególnie na południu, na zachodzie i w centrum Polski. Temperatury jutro, proszę bardzo, od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 18 w centrum. Najcieplej u naszych słuchaczy na ziemi lubuskiej, tutaj do 21. Niedziela również będzie słoneczno i to już wszędzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: 4 PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
2: 4 PM właśnie minęło, 16 w sensie, Jakub Lachowicz to ja. A jak 4 PM w piątek, no to 4 pliki muzyki, 4 zupełnie nowe piosenki zaprezentujemy wam w najbliższej godzinie.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Harry Styles. Respect your mother.
1: 4 PM. 4 piki muzyki w Chili Z.
0: I zaczynamy naszą cotygodniową prezentację nowej muzyki w piątki. Tak się utarło, że to jest taki dzień, kiedy do internetu, na portale streamingowe, ale również do sklepów, czy do właśnie radia trafiają zupełnie nowe utwory. Jest to New Music Friday, jednym słowem. My mamy 4 pliki muzyki, ponieważ jak wiadomo, radio dzisiaj nie gra z płyt, tylko gra z plików. Tak mówię, w ramach ciekawostki. I te pliki wam prezentujemy właśnie. Zupełnie nowa muzyka co piątek o 16 oczywiście. Leon Bridges na początek. Leon, który dzisiaj wydał swój 5. album zatytułowany Happiness Anytime. I teraz to jest album, który ukazuje bardziej rytmiczne oblicze Leona Bridgesa, którego oczywiście kochamy za tę melancholię, za te piękne soulowe klimaty. Oczywiście dalej on pozostał blisko soulu, ale tym razem jest tutaj trochę więcej groove'u, trochę taneczności, wszystko jest takie lekkie. Do tego ja tutaj słyszę również wpływy funk'u i oczywiście tego, co Leonowi gra w duszy, czyli muzyki inspirowanej klasycznymi bardzo brzmieniami lat 70. Nowy album, który powstawał we współpracy z członkami grupy Jungle, i to tutaj też słychać. Sesje nagraniowe odbywały się w Los Angeles. Duża część materiału została stworzona ponoć w krótkim czasie, ponieważ muzycy postawili na spontaniczność i naturalny rozwój kompozycji. I fajnie. Leon Bridges powiedział, że chciał, żeby Happiness Anytime było płytą bardziej ruchliwą, swobodną niż jego wcześniejsze płyty. W nowych utworach są inspiracje afrobeatem, disco, muzyką brazylijską, soulem czy rytmami latynoamerykańskimi i dzięki temu jest tutaj rzeczywiście bardzo eklektycznie, ale pięknie. Watch You Dance to jest najnowszy singiel, który też oddaje tę zmianę kierunku. Zamiast tego nostalgicznego soulu, o którym powiedziałem, jest parkiet, albo bardziej kameralny klub. Więc 12 utworów już jest, a jeden z nich zagram teraz z płyty Happiness Anytime, Leon Bridges i Watch You Dance w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: No to nie ma co rozkminiać, nie ma co ukrywać. Igo i Brudas w Chili Z, kwadrans po 16:00 w piątek. Jak 16:00 to nowa muzyka.
1: 4PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
0: I teraz z pięknego Krakowa od Igo wędrujemy prosto do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Londynu, bo stamtąd właśnie pochodzi zespół Tokyo Tea Room. Nie dość, że Tokio, to jeszcze Tea Room. No Tea Room to się zgadza, herbaciany pokój jak najbardziej, Wielka Brytania. Zwłaszcza, że to Tea O'Clock zaraz, tak? To jest zespół, który gra mieszankę psychodelicznego popu, indie rocka i do tego dream popu. I ich muzyka, żeby was nie przestraszyć, ma taki trochę retro, lekko senny nawet klimat. Ponownie z wpływami lat 60., 70., ale to wszystko brzmi bardzo współcześnie, bardzo świeżo, jest to bardzo przyjemne. Eyes of You to jest ich najnowszy singiel, który myślę bardzo dobrze pokazuje ich styl, bo to jest zmysłowe nagranie, trochę hipnotyczne, opiera się bardziej na takiej atmosferze niż na agresywnym rockowym brzmieniu. Jest to piosenka o silnym zauroczeniu i o przyciąganiu do drugiej osoby. No chyba każdy z nas coś takiego kiedyś przeżywał albo przeżywa. No chyba, że jeszcze szczęściarzy to nie spotkało. Żeby nie było, nie brzmi to jednak jak typowa taka przesłodzona piosenka o miłości, bo jest w niej pewna niepewność albo obsesyjność, fascynacji, bo ktoś bardzo przyciąga, ale jednocześnie nie za bardzo wiadomo do końca, dokąd ta relacja zmierza. I o tym właśnie jest ta piosenka. W skrócie, jestem tak zafascynowany tobą, że nie potrafię przestać na ciebie patrzeć, ale podane w takiej bardzo klimatycznej wersji, romantycznej. Więc za moment, Tokyo Tea Room i myślę, że to jest bardzo dobra piosenka, żeby państwo z Londynu się nam przedstawili. Gramy Eyes of You w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: To nasi dobrzy sąsiedzi Good Neighbor, See Home w Chili Z, 22 minuty po 16, piątkową porą. Właśnie prezentujemy wam nową muzykę w tej godzinie, 4 pliki muzyki. Jeszcze mamy 2 przed nami, takiej najnowszej, więc polecam zostać. Jedna polska, druga zagraniczna. W każdym razie, poza 4 plikami, które wybraliśmy, informacją, myślę, dnia jest informacja od U2. Pierwszy od 9 lat krążek U2 z całkowicie premierowym materiałem ukaże się 13 listopada. Mamy też najnowszą zapowiedź płyty, Silencio, któremu też towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. I premiera tego przypada w wyjątkowym momencie w historii tej grupy, ponieważ dokładnie 50 lat temu, we wrześniu 76 roku, Larry Mullen Jr. Przypiął na tablicy ogłoszeń w północnym Dublinie kartkę z komunikatem: perkusista szuka muzyków do założenia zespołu. I 50 lat później Bono, The Edge, Adam Clayton czy właśnie Larry Mullen nadal tworzą zespół w tym samym składzie i otwierają właśnie kolejny rozdział wspólnej kariery. Album będzie, 12 zupełnie nowych utworów, przypomnę, 13 listopada się ukaże. No na razie mamy pierwszą zapowiedź, to Silencio, które jest dość takie mocne, ale trwa zaledwie 2 minuty i 35 sekund. W każdym razie informuję, bo to myślę istotna wiadomość dla fanów Bono i spółki. 24 minuty po 16, Sienna Spyro za chwilę, a później wracamy do nowej muzyki. W końcu to 4 pliki muzyki o 4 po południu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Ooooo! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: Kropla w The Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. The Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. The Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie. Radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Private Eye, czyli Z. 24 minuty i będzie 17.
1: 4 PM. 4 piki muzyki w Chili Z.
0: A my dalej prezentujemy wam nową muzykę. Historia, piękna historia Jacka i Gajki Kurojów przedstawiona w filmie Nasza Rewolucja. Ta historia nie kończy się wraz z napisami końcowymi tego obrazu, bo dalszy ciąg tej historii zapisany jest w słowach ostatniego listu, który Gajka napisała do Jacka Kuronia. I to właśnie ten list, ta historia stała się punktem wyjścia dla utworu Jak My, stworzonego właśnie do filmu Nasza Rewolucja przez Kaśkę Sochacką i Korteza. Wiersz, no to jest wiersz, a właściwie list, ale pisany pięknie, jak wiersz się to czyta. List pełen miłości, też tęsknoty, emocji, bo gdy Jacek i Gajka Kuroniowie byli rozdzieleni, to pisali do siebie właśnie listy. 8 listopada 82 roku Gajka napisała do Jacka jeden z najważniejszych listów w ich korespondencji i to właśnie jego historia stała się inspiracją dla teledysku do piosenki Jak My. Ten list jest dla twórców utworu czymś więcej niż tylko dokumentem przeszłości. To jest świadectwo uczucia, które nie skończyło się wraz z upływem czasu. Kaśka Sochacka odpowiada za tekst, Cortez odpowiada za muzykę. Kaśka powiedziała, że poświęcenie Jacka i Gajki już na zawsze będzie jej przypominać, ile ma szczęścia, że może kochać się we wolnej, pięknej i spokojnej Polsce. To taka miłość, która onieśmiela, gdy się ją podejrzy z bliska. Cortez dodał, że kolejny raz czyjaś historia złamała mu serce. Jestem wdzięczny Kasi, że w takich momentach ma więcej do powiedzenia niż ja. Piękny, piękny tekst. Film, który był zaprezentowany na festiwalu w Gdyni, gdzie walczy o Złote Lwy, a my słuchamy muzyki. Kaśka Sochacka i Cortez, Jak My w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: włoska Nelly Furtado, czyli Zed, o tym, że wszystkie dobre rzeczy kiedyś się kończą. Tak samo jak skończyła się właśnie ta piosenka. Ale proszę otrzeć łzy, ponieważ teraz wracamy do nowości, do nowej muzyki.
1: 4PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
0: Jak najbardziej. Tym razem znowu Wielka Brytania i projekt brytyjskiego producenta i DJ-a Tobiego Nevgaga. Girls of the Internet to jest projekt, który kojarzony jest głównie z taką nowoczesną elektroniką, też house'em, soul'em, wszystko to ma jazzowe wpływy. Projekt, który wyróżnia się na rynku takim organicznym, ciepłym brzmieniem i dużą dbałością o tak zwany groove. I muzyka, która nie jest taką typową muzyką na imprezę, do klubu, tylko jest to taka domowa elektronika, jak określa sam producent. Girls of the Internet tym razem zaprosił do współpracy wokalistkę Iwę. To jest akurat wokalistka, która współpracuje z artystami sceny elektronicznej i soulowej i jej wokal właśnie możemy usłyszeć w najnowszym singlu zatytułowanym Heavenly Sea. To jest klimatyczny, elektroniczny utwór, taki deep house trochę, miękkie brzmienie, nocny, lekko melancholijny i zmysłowy charakter i bardziej, myślę, zaprasza nas do zanurzenia się w tej atmosferze niż do gwałtownego, tanecznego szaleństwa, ale myślę, że docenicie. Taki deep house, bardzo przyjemny. Więc ostatnią naszą nowością, czwartym plikiem muzyki jest Girls of the Internet i Iwa. Heavenly Sea. I to teraz w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Tak wam gra, czyli Z w piątek. To Another Elation to za nami. Cztery pliki muzyki też za nami. Girls of the Internet, Evalium Bridges, Tokyo Tea Room, Kaśka Sochacka i Cortez jak my. To są nasze nowości w tym tygodniu. Teraz będziemy ich słuchać przez cały tydzień, a kolejne nowości za tydzień. O tej samej porze w piątki o 16 prezentujemy. Za chwilę będzie 17, dokładnie za 6 minut. Powiem wam, co tam z pogodą i wrócę do was z kolejną godziną nastawiania was na chillout.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Codziennie zmagam Zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Po reklamie.

0: Silizette. Pogoda.
1: Do końca dnia może jeszcze popadać głównie na północy i na północnym wschodzie. W Tatrach też słabe opady śniegu. Nocą uważajcie na mgły. One pojawią się na południu, na zachodzie i w centrum kraju. Uważajcie na drogach. Jutro za to będzie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie może się chmurzyć i tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Termometry od 15 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 21. Tyle będzie na ziemi lubuskiej, a 18 w centrum.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Piątek! Jej, piątek, wreszcie piątek. Minuta po 17, Jakub... Oż, mi długopis tu spadł. Minuta po 17, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Barry Can Swim, Melody Gardeau, Sting, Dawid Podsiadło.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Bardzo dobry zestaw muzyczny, żeśmy tutaj zmontowali. Więc polecam zostać z Chili Z.

sezon. Dawid Podsiadło w Chili Z. Tak wysłuchaliśmy latem. 10 minut po 17 w piątek. Aplikacje randkowe teraz wchodzą na nasz tapet. Aplikacje randkowe, które miały być genialną odpowiedzią na potrzeby bliskości, też miały być złotym dzieckiem cyfryzacji miłości. A dzisiaj, no wiadomo jak to jest, kłopoty zapoczątkował dawny motor napędowy całej branży. Taka łososiowa aplikacja i to od niej zaczął się ten strukturalny kryzys. Grupy, która skupia serwisy randkowe, Match Group. Jak wynika z danych brytyjskiego regulatora Ofcom, liczba dorosłych użytkowników Tindera w Wielkiej Brytanii spadła z 2,5 miliona w 2023 roku do 1,5 miliona w 2025 roku. Jak się okazuje, problemem jest również dysproporcja płci w Wielkiej Brytanii, bo 65% użytkowników to mężczyźni, 35% to kobiety. No i oczywiście też coraz mniej ludzi korzysta z Tindera, nawet dzienna aktywność spada. Problem nie dotyczy wyłącznie wspomnianej grupy, tylko wielu innych również, więc firmy zaczęły ewoluować i dostrzegać konieczność, że coś jednak trzeba zmienić. Otóż w liście w 2024 roku Match Group wskazała, że młodzi poszukują mniej stresującego i bardziej autentycznego sposobu nawiązywania nowych kontaktów, bo Gen Z w dużej mierze ponoć zaczyna kwestionować model relacji oparty na niekończącym się wyborze, przesuwaniu kolejnych profili i szybkich ocenach. Dlatego mamy nowy pomysł. Otóż staromodne zabieganie o względy kobiet przez mężczyzn umożliwia tryb dżentelmena. Po jego włączeniu tylko mężczyzna może wykonać pierwsze kroki, napisać jako pierwszy. Do tego jest opcja podstawowe wartości, która pozwala sprawdzić, czy potencjalny partner ma podobne priorytety. Ostatni element, czyli tempo zmierzania do ślubu, też można ustalić w zakładce harmonogram ślubu. No, według badania Match Group w Ameryce, Singles in America, 72% przedstawicieli pokolenia Z chce wziąć ślub. To jest więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej generacji. W Stanach Zjednoczonych co czwarta osoba mniej więcej w wieku 18-34 przywiązuje dużą wagę do tradycyjnych wartości związanych z rodziną i wiarą, stawiając małżeństwo w centrum randkowania. Wygląda na to, że coś pękło, coś się skończyło, coś się zacznie, przynajmniej w sposobie, w jaki część Gen Z chce randkować. Zobaczymy, jak to będzie. Zamiast zwiększać liczbę możliwości, trzeba ograniczyć przypadkowość wyboru. Czyli mniej znaczy lepiej teraz, według nowej polityki tej firmy. Role Model High Hopes 3000 w Chili Z. The same way.

0: Grupa Olive, You're Not Alone. To jest oryginał tej piosenki, później niemiecki DJ ATB się za to zabrał i to rzeczywiście też mocno było grane w klubach i nie tylko. ATB to za nami w Chili Z. Zawsze sobie żartuję, że to jest Olive, a płyta, z której pochodzi, to Extra Virgin. Oliwa, Extra Virgin, wszystko się zgadza. 24 minuty po 17, tym Impala o tym, że mniej, to może być lepiej czasami. Tak wam zagra Chili Z w najbliższych minutach.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: Odbicia kultury w Chili Z.
4: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
3: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
5: Lecz ja mam inne zdanie.
1: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Po reklamie.

Money, money, money, laser. Czyli za 19 minut przed 18 w piątek, piątkowe popołudnie należy do nas przez radio. To teraz w radiu będzie o gazetach, o prasie, która no, nie ma łatwego czasu, wiadomo, od dekad. Pierwotnie prasie mieliśmy zaszkodzić my, radiowcy, nieco później telewizja, w końcu oczywiście internet. W 2010 roku australijski futurolog Ross Dawson opublikował analizę, w której podał potencjalną datę wymarcia tytułów prasowych na globalnym rynku. Na przykład polskim wydawnictwom wróżył szczyt kryzysu rok temu, w 2025 roku. I jak się okazuje, wszystko jest w porządku. The Guardian zauważa, że tytuły niezależne i luksusowe przeżywają rozkwit. Ogólnym problemem dzisiejszych mediów jest ponoć konieczność udowadniania zasięgów i posiadania dokładnych danych, a cały czas jednak pojawiają się nowe tytuły i są magazyny, które przez lata nie wychodziły w druku, to nagle do tego druku wracają. I ponoć jest to tęsknota za tym, co jest prawdziwe. To jest ta słynna nostalgia, bo jesteśmy zmęczeni tą wszechobecnością treści wirtualnych, jesteśmy przeładowani mediami społecznościowymi. Do tego dochodzi oczywiście kwestia sztucznej inteligencji, która panoszy się nam coraz bardziej i coraz mniej ufamy w to, co widzimy w internecie. I to ponoć będzie cały czas wzrastało. W zdigitalizowanej rzeczywistości zdecydowana większość z nas codzienne newsy oraz informacje chłonie z portali internetowych, 83% według danych CBOS, i z mediów społecznościowych. Więc mając to na uwadze, gazety wydawane w cyklu miesięcznym albo nawet kwartalnym powinny stawiać na treści osadzonych we współczesności, ale jednocześnie o uniwersalnym i ponadczasowym wymiarze. I tutaj ponoć mogą zetki uratować prasę, bo druk pozostaje cały czas remedium dla tego, co jest cyfrowe. Odetchnienie od ekranów, przy tym oczywiście ogromna wartość sentymentalna, też kolekcjonerska, i myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Swoją drogą mówiono też już, że radio też umrze, że nikt już nie będzie słuchał radia. No nie, radio ma się też dobrze, więc nas to bardzo cieszy, że jesteście po drugiej stronie. Olivia Dean, Nice to Each Other, teraz w Chili Z, a do 18 jeszcze 18 minut.

Błagam cię na kolanach, kochaj mnie. No, proszę państwa, Wiktor Rej, to jest treść, to są fakty, samo życie. To teraz po raz kolejny ściskam wszystkie kobiety. Spice Girls, czyli Siła Kobiet, czyli Z, Viva Forever. Myślę, że jest to doskonała okazja, żeby Spice Girls przypomnieć. To będzie takie trochę przesłodzone, ale piękne. I kto by pomyślał, że wtedy, już nie będę wam mówić kiedy, żeby się nie denerwować, ale ten singiel okazał się proroczy, bo to był ostatni singiel Spice Girls, z tym się panie z nami pożegnały. Za 8 minut, 10 minut, 18 i Magda Bauer.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik pianoforte.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
9: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
8: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
0: Ogłoszenie płatne.

0: Czyli Z.
1: Tu Czyli Z w piątek, minęła 18:00, przed mikrofonem Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Polskie rzemiosło na wystawie w Hiszpanii. Chodzi o Valencia Design Fest i pokaz organizowany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych. Samo wydarzenie jest jednym z najważniejszych na hiszpańskiej scenie designu, a kluczowe dla jego założeń programowych są takie hasła jak zrównoważony rozwój, architektura miasta czy młode talenty i innowacje. Polska wystawa zatytułowana Crafting Reality obejmuje ponad 60 obiektów wykonanych przez współczesnych twórców i twórczynie. To m.in. Jan Ankierstein, Agnieszka Bar, Monika Dąbrowska-Picewicz, Justyna Kosińska i Zofia Kusz. Ich prace to ceramika, obiekty z drewna, ale też ręcznie formowanego szkła czy tkane panele. Będzie je można oglądać w Hiszpanii do 31 października. Z kolei projekt, który reprezentował Polskę na Biennale Architektury w Wenecji w zeszłym roku, gości na krakowskim Wawelu. Larry Penaty to jest opowieść o poczuciu bezpieczeństwa w relacji z architekturą. No i miejsce jej prezentacji w Krakowie nadaje wystawie dodatkowego wydźwięku. Wszak Wawel to z jednej strony Dom Królów, ich rodzin i dworzan, a z drugiej miejsce o funkcjach obronnych, politycznych i symbolicznych. Wczoraj był wernisaż, teraz wystawa jest prezentowana w ramach festiwalu Wawel jest wasz, który potrwa do niedzieli i proponuje też m.in. wieczorne widowisko świetlne w Ogrodach Królewskich, warsztaty i spotkania. Natomiast wystawa potrwa dłużej niż festiwal, bo będzie dostępna do 6 stycznia. Rób przyszłość, rób design, rób emocje. Do tego z okazji swoich trzecich urodzin zachęca Apteka Designu. To też w Krakowie. No i z tej okazji dzisiaj i jutro można w tym miejscu wspólnie tworzyć, wymieniać się doświadczeniami, no i projektować przyszłość. Dzisiaj otwarcie wystawy Graduation Projects 2025 i spotkanie z współtwórczynią tego projektu, czyli Czesławą Frejlich. To oznacza, że zobaczymy najciekawsze prace dyplomowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. To bardzo różne projekty, bo dotyczą na przykład podróży albo przemysłu lotniczego. Ciekawie będzie także jutro przez cały dzień. Na początek spotkanie, podczas którego poznamy koreańskie słowa określające emocje i stany, dla których brak nam wyrażeń w języku polskim. A wieczorem podczas Apteki Ciszy Ewa Stec zaprosi na spotkanie z opowieścią, oddechem i uważnością. Pomoże złapać kontakt ze sobą i ukoić zmęczenie. Cały program znajdziecie na stronie aptekadesignu.pl.
2: W pogoni za kulturą.
0: In the mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. 3:03, Jakub Lachowicz. Razem rozpoczynamy weekend. Groove Jet na początek.

Free Yourself, Jessie Ware, czyli Z. 13 minut po 18, piątkowy wieczór, spędzamy razem i razem rozpoczynamy weekend, gdziekolwiek jesteście, co zresztą chyba słychać. To teraz czas na nową muzykę, panie i panowie, a właściwie nową, starą. To jest bardziej skomplikowana sytuacja. Jak doskonale wiecie, Madonna w lipcu wydała swój nowy album Confessions Part 2. I to właśnie z niego pochodzi Danceteria. Tytuł odnosi się do kultowego, już nowojorskiego klubu, w którym Madonna zaczynała swoją karierę. Danceteria to właśnie tam. Wyobraźcie sobie klub niegrzecznego Nowego Jorku wtedy, a tam Duran Duran, między innymi grupa Chic, Fab Five Freddy, między innymi. Bardzo ważne postacie tamtejszej sceny artystycznej początku lat 80. I Danceteria była miejscem, które miało bezpośredni wpływ na rozwój kariery Madony, bo to właśnie tam DJ Mark zagrał jej demo Everybody, później został producentem tego utworu i to był jej debiut. Natomiast Charlie XCX w swojej części utworu wróciła do własnych doświadczeń związanych z klubową kulturą i wspomina okres, gdy jako 15-latka występowała w Londynie, w klubie. Nową wersję piosenki mamy, Danceteria After Hours Mix się nazywa i pojawiło się to zaledwie 2 dni przed ważnym występem Madony, bo dokładnie w niedzielę Madonna pojawi się na gali MTV Video Music Awards i to właśnie tam po raz pierwszy od 23 lat wystąpi. Madonna jednocześnie jest liderką tegorocznej listy nominowanych. Otrzymała ich w tym roku aż 11. Wiemy, że Madonna zaśpiewa tam właśnie Danceteria. A jak brzmi Danceteria z Charlie? Proszę bardzo, oto próbka. Madonna and Charlie. Wiadomo. No, o, to jest takie bardzo mocne, takie, że chyba bym się nie odważył wam tego zagrać, ale co innego oryginał. Danceteria, Madonna, królowa. I trzymamy kciuki w niedzielę, bo to będzie bardzo ważny występ. Jak najbardziej. Kwadrans po 18, piątek mamy, gdziekolwiek jesteście, razem zaczynamy weekend w Chilizacji.

0: Purple Disco Machine, Alison Gold, Frap Dream Machine, czyli Z. Swoją drogą przeczytałem takie bardzo zabawne zdanie kiedyś, że Alison Gold, Frap, czyli wokalistka grupy Gold, Frap, do mniej więcej 2010 roku robiła trochę inną muzykę i to określenie nazwano mianem psychodelicznie duszpasterskiego. No ale to już kompletny odjazd, jakiś brytyjski, podejrzewam, i w 2010 roku nagrała utwór Racket, który miał być jakimś żartem, odwróceniem od tego mrocznego brzmienia Gold Rap, które było wcześniej, a dzisiaj to już jest, jak słychać, zupełnie inna muzyka. 22 minuty po 18, Odin Fatso, Cosmos Midnight między innymi. Tak wam gramy w piątek w Chili Z, bo weekend oczywiście zaczyna się tutaj.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

My Arms, czyli za 23 minuty i będzie 19. Panie i panowie, jeżeli w internecie teraz widzicie żarty z takiego pięknego kraju, jakim jest Chile, to uspokajam, że wszystko z waszym algorytmem jest w porządku, tylko po prostu internet odkrył na nowo właśnie Chile. Wszystko zaczęło się od żartów z charakterystycznego kształtu tego kraju, bo to jest kraj, który jest wyjątkowo długi i wąski, bo faktycznie on ma około 4270 km długości z północy na południe, maksymalnie około 445 km szerokości, więc ludzie zaczęli przerabiać zdjęcia tak, żeby wszystko było ekstremalnie wąskie i długie. Na przykład samochody są wąskie i długie, łóżka, domy, samoloty też. I jest podpis w stylu typowe, coś tam w Chile. No, tak. Trend szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, stał się kolejnym wiralowym internetowym żartem. I wcale nie chodzi tutaj o żadne poważne wydarzenie, które miało miejsce w Chile. Przede wszystkim humor oparty na geografii tego kraju. Czyli nie wydarzyło się nic szczególnego z Chile. Po prostu internet odkrył na nowo, że Chile wygląda jak bardzo długi pasek i robi z tego absurdalny mem. No niestety trend jest bardzo świeży, więc będzie tego dużo więcej na pewno w weekend. Więc dzięki nam jesteście na bieżąco i wiecie, że nic się nie dzieje. Po prostu internauci znaleźli mapy i przyjrzeli się. No to te atlasy, tak. 21 minut i będzie 19. Chaka, Chaka, Chaka Khan i Snoop Dogg, czyli Z właśnie teraz.

The Weeknd. Sacrifice, czyli Z. To za nami 11 minut i będzie 19. Piątek mamy, więc damy wam to, czego oczekujecie. To znaczy, tak myślę, że oczekujecie tego. Prima Donna Club punktualnie o 19. Dzisiaj Dominika zajmie się waszą muzyczną stroną wieczoru, więc mocno, mocno polecam. Polecam też nasze jutrzejsze programy wieczorne, ponieważ nie wiem, czy słyszeliście, ale do Glitterbox dołączyło kilka nazwisk, do niedzielnych też, więc mamy jeszcze więcej setów, jeszcze więcej klubowej muzyki i dzięki temu przetrwamy jesień. Tak właśnie sobie pomyślałem. Ode mnie na koniec coś debiutanckiego, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, kim będzie duet Pet Shop Boys. Dzisiaj już wiemy, że legendą. West End Girls, od tego panowie zaczęli, tak się przedstawili światu i wyszło to wspaniale. To ode mnie. Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję wam za cały ten tydzień. Słyszymy się w Chili Z w poniedziałek od 16. Dobrego weekendu. Bawcie się, odpoczywajcie. Do usłyszenia.

0: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Prima Doma Club.
3: Prima Doma Club w Chilli Z.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dobry wieczór, to był Barry Can Swim i jego utwór Seal Riding i otwieramy kolejny weekend w Chili Z, no już ostatni wrześniowy, ale pierwszy oficjalnie jesieniarski, jak to się mówi. Większość z Was jest już pewnie po pracy i może się zrelaksować, no ale tych, którzy tak jak ja jeszcze są w pracy, serdecznie pozdrawiam. No i nie bójcie się, dzisiaj będzie dużo dobrej muzyki, nie martwcie się, bo mam nadzieję, że umili Wam i nam najbliższe dwie godziny, no i przede wszystkim nastroi odpowiednio na ten weekend, który się zaczyna. W tej godzinie na pewno usłyszymy jeszcze formację Superflu, nowy utwór od duetu Nine Tails, a teraz lecimy z Mild Mindsem, to jest producent z Australii. W lutym ukazał się jego nowy album pod tytułem Gemini, a w maju mini epka z remiksami. Mild Minds, moi drodzy, nie zwalnia tempa i wydał kolejne dwa utwory. Jednym z nich jest Empty Space, no i zagramy go już teraz, ale w remiksie.

0: Stop. Prima Doma Club zaprasza Dominika Kondarowicz.
1: Step Space Return. Uwielbiam ten utwór. A teraz przed nami coś zupełnie nowego od duetu Night Tales. Night Tales to jest australijsko-brytyjski projekt elektroniczny założony przez Kamalizę Salambe i Arona Bani, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2017 roku od singla Move You. Ich muzyka łączy house, ale i R&B, trochę popu, z takim silnym naciskiem na emocjonalne teksty i melodyjne kompozycje. Właśnie inspirowane codziennymi doświadczeniami, ale i rzecz jasna relacjami międzyludzkimi. W 2022 roku podpisali kontrakt ze sławną Ultra Music, no i wydali debiutancki album pod tytułem Proof, który zdobył miliony odsłuchów na platformach streamingowych. Obecnie mieszkają i tworzą w Los Angeles, w mieście aniołów, no i koncertują rzecz jasna na całym świecie, promując różnorodność, no i solidarność z osobami czarnoskórymi w muzyce elektronicznej. Posłuchajcie ich nowego singla, który nazywa się Around i jest jak zwykle bardzo emocjonalny i klimatyczny.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Superflu to jest niemiecki duet elektroniczny tworzony przez Felixa Thielmana i Matthiasa Schwarza. Ich muzyka to jest taka kreatywna mieszanka tech house'u, melodic techno i eksperymentalnych brzmień, często wzbogacona o takie nietypowe dźwięki, tak jak odgłosy zabawek czy instrumentów akustycznych. W 2009 panowie założyli własny label, który nazywa się Mona Berry, no i promuje innowacyjne podejście do muzyki elektronicznej, właśnie wspiera artystów takich jak Endheim czy Monkey Safari. Mają na koncie 4 albumy studyjne, znani są z energetycznych występów na żywo, zarówno na festiwalach, jak i w klubach, a także z nietuzinkowego podejścia do sztuki. To podejście to jest właśnie łączenie muzyki z humorem, ale i z taką dziecięcą wyobraźnią. Where Are You Now to jest jedna ich z nowszych propozycji. Superflu w Primadoma Club.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: DJ Snake, I can tell you what you want. A teraz House of Mirrors w remiksie Craig'a Zata. Kawałek pochodzi z albumu Riva Star pod tytułem Keep Me on the Dance Floor, a gościnnie w tym utworze słyszycie również Harry'ego Stone'a. To jest młody wokalista i multiinstrumentalista z Londynu.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Po reklamie.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Keep on Dancing, We Are Neurotic i Padlock to jest utwór autorstwa trzech producentów o nazwie We Are Neurotic. Oni pochodzą z Indonezji, Padlock natomiast z Kanady. A my lądujemy w drugiej godzinie programu, w niej jeszcze Gabe Garnsey, Tiga, Blessed Madonna, koncert życzeń, a teraz jedziemy z Hip House Hammer. To jest taneczna propozycja od Caleba Jacksona. Jest to druga godzina Prima Doma Club, ale nie jest to druga oczywiście godzina, bo mamy godzinę 20 na zegarach, dlatego pora najwyższa, aby trochę przyspieszyć tempo w Chili Z. I to jest utwór, dla fanów mieszanki stylów muzycznych takich jak hip-hop i house. Caleb Jackson, Hip House Hammer.

0: Primadonna Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Le Mans 1955-16, a teraz przechodzimy do albumu Diablo, autorstwa brytyjskiego pochodzącego z Manchesteru producenta i multiinstrumentalisty, który nazywa się Gabe Garnsey. Krążek ukazał się co prawda 3 lata temu, nie jest najnowszy i ukazał się nakładem wytwórni Fantasy Record, w której wydają m.in. Daniel Avery czy Errol Alkan. No i album zawiera 10 naprawdę elektryzujących, nieco mrocznych, ale jednocześnie bardzo sensualnych utworów, w których wokalnie możemy usłyszeć dziewczynę Gabe'a, która nazywa się Tilly. Zagram z tego krążka 2 utwory: Push i Hey Diablo. Oczywiście polecam Wam go włączyć w całości, przesłuchać od deski do deski, bo jest naprawdę doskonały. Ale teraz jego próbka na zachętę Hey Diablo.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Giga Always, nowe wydawnictwo tego kanadyjskiego producenta i DJ-a, który tak się składa, że odwiedzi nas już wkrótce i to ponownie nasz kraj, w sensie już 3 października wystąpi w warszawskim klubie Oczki, natomiast dzień wcześniej, 2 października w poznańskiej Tamie. A teraz przechodzimy do koncertu życzeń, moi drodzy. To jest taki element programu, w którym prezentuję przesłane przez Was propozycje. Właśnie ten element programu, kiedy gram zamówiony przez Was repertuar, pod warunkiem, że jest utrzymany w klimacie tej audycji. I Michał kilka dni temu poprosił mnie o utwór Woodoo Sentina. Muszę przyznać, że nie znałam wcześniej tego utworu, ale jest to bardzo klimatyczna propozycja. Z przyjemnością zaprezentuję go Wam na antenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że spodoba się i Wam, jeśli lubicie takie afro, trochę groove'owe klimaty. Jedziemy specjalnie dla Ciebie, Michał Sentin, Woodoo.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Paula Tape, Multiverso, a teraz na końcówkę zwolnimy nieco tempo, tak jak na ćwiczeniach jakichś fitnessowych albo na jodze, na sam koniec zawsze, zazwyczaj zwalniamy tempo z muzyką, oddychamy głęboko i możecie oczywiście zacząć oddychać głęboko. Mam nadzieję, że oddychaliście głęboko przez całe te 2 godziny, ale my teraz zwolnimy nieco tempo muzyczne z Davidem Bayem i Satin Jacket. Say Hi From Me, tak nazywa się ich wspólny utwór i jest po prostu kwintesencją klubowego chilloutu. Ja Was zostawiam w doborowym towarzystwie. My słyszymy się za tydzień w piątek o tej samej porze, czyli po 19:00. Ja biegnę do baru Studio Warszawskiego, gdzie razem z Cougar zagram całą noc dla Was, więc jeżeli jesteście akurat w stolicy, zapraszamy na house'owe granie do baru Studio w Pałacu Kultury w Warszawie, a jeżeli nie ma Was w Warszawie, to zapraszam Was za tydzień w piątek po 19:00 do Chili Z. Życzę Wam pięknego weekendu. Pa.
2: Say hi from me to everyone.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Do soboty Festiwal Piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Film Patrol.
1: Po reklamie.

0: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Tell me, do you love me?

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiany nawyków i profilaktyczne. Na kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: oczama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.